Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

raj. Krzyczą diabłem.

0: Moonlight, Alabama Ten, to Fordo, to jest 5:35 i my dalej już lecimy z tym porankiem, bo to już jest przecież w poranne. Wstawaj, nie udawaj. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Słuchajcie.
1: Dzień dobry, jeszcze jedno. Jeszcze twojego brakuje. Dzień dobry.
2: Dobra, sprawa jest ważna, bo już jestem skupiony na celu.
0: Cel jest jeden.
2: Jacy ludzie nie śpią w ostatni dzień wakacji, ostatni dzień tego lata, w poniedziałek? Dajcie nam znać.
0: Koniecznie.
1: Jakby ktoś pytał, kiedy to jest dzisiaj, słuchajcie. Dzisiaj jest ostatni dzień wakacji.
0: Więc dzisiaj, teraz napisz do nas na Messengera RMF Max albo na naszego Instagrama RMF Max, kto nie śpi, jaki zawód nie śpi i przede wszystkim, co robisz w ogóle o tej 5:35. RMF Max. Tak jak Oskar Cyms mówi, po prostu daj mi znać.
1: A gdzie jeszcze raz? A, Messenger, RMF Max, to tu czekamy. Jest 6:36, 5:36.

0: 5.46 i najlepsze bęgery od samego rana to Oliwka.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A my pytamy, co najlepsi ludzie o tej porze robią, kto żyje, kto co robi, kto jest w pracy.
4: No i Ilona pisze, słuchajcie, czekam pod firmą, aż ktoś otworzy mi bramę.
3: Ilona, cierpliwi zawsze zostaną nagrodzeni. Także czekamy przy okazji, jakbym miał pilota, to bym ci otworzył tę bramę, ale zgubiłem, zostawiłem w domu.
4: Najgorzej.
3: Justyna od drugiej w nocy nie śpi, i aktualnie rozwozi leki po aptekach, ale jest razem z 12-letnią córką. No fajne, tak właśnie wygląda ostatnie dni wakacji.
0: Tomek też przy okazji kroi sery i wędlinę i to jest od razu pytanie do Tomka.
4: Ale że co, całą wędlinę i cały ser na świecie kroisz?
3: Jeszcze ci trochę może zejść.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: No chcemy więcej.
3: Dajcie jeszcze znać. Messenger RMF Max albo na Instagramie nagrajcie głosóweczkę, albo napiszcie nam. Bądźmy w tym razem.
4: Co robicie o tej porze, że nie śpicie? Jakie zawody nie śpią?

0: Jakby tak budzik na nas gwizdał, to by było całkiem fajne. 6 na zegarach w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I my we Wstawaj, nie udawaj podajemy wam najważniejsze wiadomości o tej porze, ponieważ wyruszył w swoją kosmiczną podróż teleskop. Teleskop, który ma naprawdę bardzo ważną misję i będzie obserwował bardzo ważne rzeczy, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że to jest teleskop, który ma na imię Roman. Naprawdę, to jest teleskop
4: nazywa
3: Roman.
4: Nazywa się Roman? Naprawdę?
3: Tak, to nazywa się Roman.
0: Ty to zja Tomek, przepraszam.
4: To Romek. Ale jak Roman, no to jakby taką ważną misję, no to pewnie poleciał w kosmos tam kogoś wymasować.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Tak było w tej piosence właśnie.

0: Okazuje się, że wakacje z tym numerem mogą trwać wiecznie. David Guetta w RMF Max, 6 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Stany Zjednoczone teraz w RMF Max na 6 minut po godzinie 6, ponieważ Amerykanie na TikToku chwalą się tym, że wynaleźli mięso, które zawijają w kapustę. Nawet nazywają to cabbage rolls, tylko jak tak ludzie zaczęli patrzeć z Polski, co oni tam robią na tym TikToku, to się okazało, że Amerykanie wynaleźli gołąbki. I chwalą się tym, takie właśnie piszą, że to jest takie cabbage rolls, czyli coś takiego jak jakieś kapuściane rolady, nie? Coś
4: no
3: w stylu.
4: No. Nie, no to kiepska nazwa, ja bym dał inną. Mac Pigeon
3: albo Mac Gołąbek.
4: Mac Gołąbek.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Jak już się wkręcili w kapustę, to ciekawe, czy przed świętami zdążą jeszcze Bajgos odkryć.

0: Lecimy, lecimy w ten poranek. Jest 15 minut po godzinie 6. Marlon Hofstadt i jego I Like. Za nami we wstawaj, nie udawaj.
1: Z tym leceniem to proszę powoli lecieć, bo dzisiaj od samego rana, naprawdę od bladego świtu, na drogach w całej Polsce trwa policyjna akcja Speed. Policjanci kontrolują wszystko, co się da. Przestrzeganie ograniczeń prędkości, trzeźwość, stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie.
0: Tak, trójkąty, kwadraty, wszystko.
1: Wszystko,
0: nie?
1: Słuchajcie, także po prostu trzeba mega dzisiaj uważać. Zawsze trzeba, ale dzisiaj to jeszcze można za nieuważanie dostać mandat.
2: No ale też ważna informacja, że oprócz grupy Speed wyjeżdża też grupa Slow i to jesteśmy też my i wy i cała nasza ekipa. I słuchajcie, na luzie ze wszystkim jeszcze sobie zdążymy na spokojnie.
1: Ja chciałam tylko powiedzieć, że po powrocie z urlopu jest praca, więc nie ma się gdzie spieszyć, naprawdę.

0: to Katy Perry, California Girls, czyli my wszyscy tutaj, tak? Jest w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Tańczymy, bawimy się razem z wami, bo wszyscy jesteśmy jedną ekipą RMF Max, ale też przy okazji wam przedstawiamy to, co się działo wczoraj, a wczoraj się działy ważne rzeczy, szczególnie pod siatką. I wcale nie chodzi o market, tylko chodzi o naszych polskich siatkarzy, którzy 3-1 pokonują Francję i wygrywają Memoriał Huberta Jerzego Wagnera.
4: No, czyli
3: brawo,
4: jak zawsze,
3: Polacy,
4: czyli jak zawsze. Ja mam wrażenie, że dla naszych piłkarzy w ogóle, siatkarze, to muszą być jak ci tacy typowi synowie koleżanek twojej matki z pracy.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ale siadło!
3: As serwisowy. Dave Impala i Loser to 6:30, a wy słuchajcie RMF Max dalej. Mamy więcej takich hitów.

0: Robin Schulz robi nam najlepszy poniedziałek, chociaż ostatni poniedziałek tegorocznych wakacji. Better Times, 20 minut przed godziną 7, a to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: I jednocześnie tutaj sobie siedzimy, gadamy, stoimy i też gadamy przy okazji, ponieważ są takie rzeczy, na przykład ja mam taką rzecz, tą rzeczą jest wiadro. To wiadro absolutnie nigdy nie zostanie wyrzucone, ponieważ to wiadro to jest wiadro ulubione mojej żony. I nigdy, mimo że to wiadro już dawno powinno być na recyklingu, ono nigdy nie pojawi się w koszu, dlatego że ona to uwielbia.
0: Wiadro.
2: Słuchajcie, no faktycznie ma, nie ze sobą, ale wiesz. Ale pytanie jest do was, droga ekipo RMF Max porankowa. Czy jaka jest rzecz, której nigdy nie wyrzucicie? Jakbyście napisali na Messengerze RMF Max albo na Instagramie. Wspólnie zróbmy galerię rzeczy, które już dawno powinny być u aniołków, a są ciągle z nami. Ulubione koszulki, bluzy, sprzęty, samochody, wszystko, którymi jeździcie.
1: Nagraj nam głosówkę na Facebooka RMF Max albo też przez naszego Instagrama.
0: No zwłaszcza jeśli jeszcze tego nie robiłeś, śmiało nagraj się, mamy nagrody fajne od RMF Max. RMF Max.
3: Reklama. Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
4: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
5: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
6: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
7: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16.00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: I po reklamie.

0: Sytuacja jest taka, że do siódmej zostało nam 11 minut, tu RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Każdy ma taką rzecz, której absolutnie nigdy, ale to za nic w świecie nie wyrzuci. My mamy na przykład taką rzecz w RMF Max, a właściwie to jest nasza wspólna rzecz, czyli moja i mojej żony. Aha. Wiadro. Aha. Wiadro, które służy do tego, żeby myć podłogę. I to wiadro nigdy nie zostanie wyrzucone.
0: Jak już jesteśmy przy tych wszystkich elementach i gadżetach do sprzątania, to ja mam taką szczotkę, która już wygląda tak, wiecie, jakby po prostu była taką spódniczką rozkloszowaną. Nic się już tym prawie nie da umyć, ale no nie wyrzucę jeszcze. I bo jest moją ulubioną.
3: Mamy też głosówki od was na Messengerze RMF Max.
4: Ja chyba nigdy nie wyrzucę kaleson, których mama mi kupiła w 5. albo 6. klasie podstawówki.
5: No słuchaj, jak pasują, no cokolwiek, jako rękawiczki może.
3: Tak, to jest kolekcja wiosna, lato, jesień, zima.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: To są takie kalesony dojrzewające po prostu.
3: Długo.
0: Rosną z człowiekiem.

0: Najlepszy numer do wstawania. Eminem, The Real Slim Shady. 4 minuty przed godziną 7 w RMF Max.
1: Real Slim Shady, please stand up. Za chwilę będzie 7, za chwilę będzie flash, sport i pogoda, więc koniecznie zostańcie z nami, żeby tego posłuchać wszystkiego.
2: A to będzie bardzo dobry flash.
1: Najlepszy nasz.
3: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
5: Zgarniasz 5.

0: 0800 567 3363 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
4: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: I po reklamie.

0: Na zegarach jest 7, czas na Flash. Ania Łopuszańska z nami, najważniejsze informacje.
1: Dzień dobry. I na otwarcie poranne raporty z dróg korkuje się Krajowa 25 w Wielkopolsce. Chodzi o odcinek Międzybórz-Chojnik. W pobliżu miejscowości Pawłów potrącony został rowerzysta. Droga jest zablokowana. I to nie koniec wiadomości dla kierowców, bo wkrótce za tankowanie znów będziecie płacić więcej. Od jutra wraca 23% stawka podatku VAT. Dziś ostatni dzień programu CPN na stacjach. Analitycy spodziewają się podwyżek cen benzyny i oleju napędowego od 60 do 90 groszy na litrze. Ale do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Mamy najnowsze ustalenia w sprawie wypadku u wybrzeży Cypru. Do 8 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po tym, jak wywrócił się prom. Na pokładzie było około 270 osób. Są ranni. Jednostka wywróciła się zaledwie 4 mile morskie od portu w Kireni, krótko po wypłynięciu w morze. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku mogły być trudne warunki pogodowe.
2: Ostateczną odpowiedź ma dać prowadzone postępowanie. W akcji ratunkowej brały udział m.in. 4 jednostki Straży Przybrzeżnej z północnego Cypru, statek pasażerski, 2 śmigłowce. Część uratowanych odniosła obrażenia. Po wyciągnięciu z wody i przetransportowaniu na ląd byli przekazywani pod opiekę ratowników.
1: Tyle Magdalena Greinert. Na pokładzie według MSZ nie było Polaków. To już koniec dobrego. Wakacje powoli dobiegają końca. Pozostało kilkanaście godzin luzu. Jutro oficjalny start szkoły. Wiadomo, na razie kwestie organizacyjne, ale lada chwila znów trzeba się będzie wysilać. No to sprawdźmy w takim razie, czy nasi słuchacze czekają na szkołę, czy raczej niespecjalnie?
3: Ja nie czekam. Ja czekam.
4: Czyli bardziej córka, młodsza pani czeka na początek nowego roku szkolnego niż mama?
3: Tak.
4: To na co najbardziej czekasz?
3: Na WF. No i na spotkanie z koleżankami, na plastykę, bo bardzo lubię malować i wszystkie takie inne rzeczy.
4: Pani przedłużyłaby jeszcze wakacje?
5: Ja bym oczywiście przedłużyła.
4: O ile?
5: No ile byśmy przedłużyły? Jeszcze z 2 tygodnie,
3: ja
5: nie?
3: Ja przedłużę o rok.
1: Głosy uczniów i rodziców zebrał Michał Dobrołowicz.
6: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
1: Polacy wygrali memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Nasi siatkarze ograli Francuzów 3-1.
7: Wyglądało to dobrze. Ten pierwszy set, dużo walki. Francuzi na takim swoim, mam wrażenie, najwyższym poziomie. Natomiast później oni troszkę zaczęli zjeżdżać, a my cały czas równo, solidnie, dobrze. I z tą swoją siatkówką taką wymusiliśmy, że nie grało im się łatwo.
1: Mówił nasz libero Jakub Popiwczak. MVP spotkania został atakujący Bartłomiej Bołądź. A my zmieniamy dyscyplinę. Kamil Majszak zameldował się w drugiej rundzie US Open. Nasz tenisista pokonał Serba Hamada Medjedowicza 6-3, 6-3, 6-3. Kolejny mecz Majszak rozegra w środę, a za godzinę podsumowanie wczorajszych starć w ramach 6. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy.
6: Weź sprawdź. Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: No cóż wam powiem, człowiek mentalnie wyciąga jesienną kurtkę, a tu trzeba szukać raczej kremu z filtrem. Końcówka wakacji pod znakiem wysokich, jeszcze mocno letnich temperatur. Do 30 kresek w Rzeszowie, 28 to Kraków, 26 Katowice, po 25 kresek we Wrocławiu, w Poznaniu, w Szczecinie. Najmniej do 22 zobaczymy dziś nad morzem. No i dziś powinno być słonecznie, ale w ciągu dnia może też zagrzmieć.
9: A my mówimy bonjour, mówimy dzień dobry, 4 minuty po godzinie 7 i Ania wróci za godzinę.
0: Oczywiście, że wracam. Ja chciałam powiedzieć, jest najgorzej, jak jesteś jesieniarą, a tu nadal jest lato za oknem. No ile można, tak, ile można.
9: Kiedy w ogóle zdjęcia w rzepaku? Hello, ej.
0: Dzień dobry, wstawaj, nie udawaj, RMF Max i 5 minut już prawie po godzinie 7.

0: do śniadania, do powrotów z wakacji. Gramy hity na maksa, to Black Eyed Peas już prawie 10 minut po godzinie 7.
1: Karola i Matełko.
2: Siemano, ekipa, przeglądamy dla was internet, żeby zaprezentować wam najciekawsze ciekawostki do bekowania w pracy, nie tylko. Pan Krzysztof Stanowski stracił prawo jazdy na 3 miesiące.
3: O matko.
2: Grubo. W terenie zabudowanym jechał podobno 110 km na godzinę. No to już zdarzyło się drugi raz coś podobnego. Dlatego dostał mandat 3000 zł koła i 13 punktów karnych.
0: Które będą z nim na 2 lata.
3: Na godzinę?
0: No.
3: Moim zdaniem to jest o 1-0 za dużo.
2: Max. No bo on nie jechał 110, tylko jechał 1-1-0.
0: Nie no, z taką prędkością to naprawdę na kanał się nie wierzy.

0: U nas weekend jest praktycznie też w poniedziałek. Blinding Lights, 18 minut po godzinie 7. Wstajemy, nie udajemy, uśmiechamy i przy okazji czytamy newsy, bo te newsy są bardzo, ale bardzo ważne. Jejku,
1: Bo Polacy znowu zabierali ze sobą pracę na wakacje.
0: No niestety.
1: Niestety tegoroczny raport w tej sprawie potwierdza, że wielu z nas podczas wypoczynku załatwiało coś jeszcze z pracy. Prawie 60% sprawdzało służbową pocztę, a ponad 70% spędza z telefonem co najmniej godzinę dziennie.
2: No przecież ta firma bez ze mnie nie istnieje, zawali się.
0: Nie, w ogóle nie.
1: Ale wiadomo, że obczajamy, jak nie mają w pracy. Przecież nigdzie nie odpoczywa się lepiej, jak patrzysz, jak nie pracują.
0: No tak.
3: Reklama. Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej zaprasza kobiety 30+ na 3-miesięczny program Zredukuj Wagę, Zyskaj Odwagę. Zadbaj o sylwetkę, zdrowie, energię i pewność siebie. Czekają na Ciebie treningi, opieka dietetyka, yoga nidra oraz wsparcie trenera i grupy. Start 15 września. Liczba miejsc ograniczona. Centrum Odchudzania Kielce Szczecińska 1. Teren basenu Napika. Dietetyka, fitness i treningi personalne w jednym wyjątkowym miejscu.
4: Polecam. Olga Chaińska.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj.
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
6: Radom, Słowackiego 84.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Media Expert. Wyprzedaż.

0: niebieskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Pijalnia czekolady Empelczar w Busku Zdroju przy Alei Mickiewicza 5. Obłędne desery czekoladowe i rzemieślnicze lody według autorstwa mistrza Polski cukierników Mirosława Pelczara. Zapraszamy codziennie do godziny 20.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Kielce przy ulicy Krakowskiej 285. Do zobaczenia.
8: I po reklamie.
9: Hity na maksa.
10: Hity na maksa.
11: Hity na maksa.

0: Najlepiej, najlepiej na ten ostatni dzień wakacji Macklemore i Can't Hold Us, 7:28.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I mordeczki, słuchajcie, dzisiaj jest ostatni dzień wakacji i w związku z tym każdy z was może poczuć się jak taco i dograć wers do nowej wersji hitu na ostatni dzień lata.
4: Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji.
3: I właśnie, dziś powietrze pachnie jak ostatni dzień wakacji i doślicie jak, co można dorymować, ale wcale nie trzeba.
5: Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji, albo jak na przykład ceny paliw na stacji.
0: Albo jak paragon po wakacyjnej kolacji.
3: Albo jak racuchy u babci.
0: Jak pachną ostatnie dni wakacji, robimy nową wersję.
5: Dajcie nam koniecznie znać, nagrajcie nam koniecznie głosóweczkę na Instagram albo na Facebooku, na Messengerze RMF Max. Zmontujemy razem nową wersję hitu Taco Hemingwaya.
3: I będziecie na antenie, cała Polska usłyszy, no i też można zgarnąć gadżety. Także odezwijcie się, zwłaszcza jeśli nigdy wcześniej tego nie robiliście.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A już teraz Gibbs i Go For Money, ostatni dzień lata, 7:30. Dalej lecimy z poniedziałkiem. Dalej lecimy z ostatnim
5: dniem
0: wakacji.
5: Czy można to jakoś zatrzymać, przepraszam?
0: Można.
5: Ten numer. To lato jakoś.
0: Zatrzymamy lato i numer. Patrz jak to robię.
5: No.
0: Dobra, żartowałem.

0: Mogłyby się nie kończyć, Alabama ten w RMF Max 22 minuty przed godziną 8, to jest wstawaj, nie udawaj. No i to, co my dzisiaj tutaj robimy, to jest najlepsza zabawa na świecie.
1: O ludzie, ale skoro już rozmawiamy o tych wakacjach, no to teraz zastanówmy się, jak pachną ostatnie dni wakacji.
2: Tak, dosłaliście nam mnóstwo propozycji, łatwiej wam było pisać, ale teraz zrobimy taką galerię zapachów. Wszyscy się bawimy, każdy sobie myśli, co by mu pasowało, wiesz, że tako?
3: Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji.
2: A my lecimy z propozycjami. Jak wakacje bez rezerwacji.
1: Jak kierownica w drodze do pracy.
2: To moje ulubione, naprawdę.
0: Jak olejek do opalania po trzeciej aplikacji.
2: Niezłe. Tutaj oryginalny rym. Konto po powrocie z wakacji. Jak pachnie jak z wakacji.
1: Ale absolutny sztos to by jest pleśń w namiocie po złej wentylacji.
0: O,
1: no, mieliście super wakacje.
4: Reklama.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Pracujesz w edukacji? Chcesz być na bieżąco ze zmianami? Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje? Zapraszamy na studia podyplomowe m.in. pedagogika specjalna autyzm, edukacja włączająca, oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne oraz diagnoza i terapia pedagogiczna. Zdobądź specjalistyczną wiedzę, nowe kompetencje i przygotowanie do kolejnych wyzwań zawodowych. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowling! Najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowling.pl.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: I Lajoks, Lawinia, najlepiej, bo świeżo, gramy w RMF Max, 7:48.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Co ja tutaj czytam, słuchajcie? W miejscowości Morze, w kierunku Zbucza.
4: O, no.
3: Sytuacja miała miejsce następująca. W poprzek drogi stał samochód i ruszał raz do przodu, raz do tyłu. Mm-hmm. Zobaczyła to pani, która też była na drodze, no i pomyślała sobie, kurczę, chyba zgłoszę, bo coś się tutaj złego dzieje. Mm-hmm. No i to była Elka, to był samochód nauki jazdy. Okazało się, że... I instruktor, i uczeń no, pod wpływem troszeczkę byli. Dlatego takie rzeczy się na drodze działy.
4: No, może to była akurat taka lekcja o tym, jak nie jeździć, ale bardzo, bardzo niestety się do niej przyłożyli.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No co, ze mną nie poprowadzisz? Zalia, tylko kochaj mnie, 7:48.
3: Bardzo to lubię, super numer.

0: 6 minut przed 8 gramy najlepiej na świecie. Tu RMF Max i E-Money.
1: 6 minut jest do tej godziny 8. We wstawaj, nie udawaj, zawsze macie najważniejsze, najlepsze informacje, moi drodzy.
2: No jest beczka, słuchajcie. Najdroższy i najrzadszy znaczek na świecie jest do zobaczenia na wystawie w Pradze.
0: Taki nazywa pocztowy?
2: Się One, tak, One Cent Magenta i wycenia się go na 31 baniek, serio.
1: Polskich?
2: Tak, tak, milionów
0: 31
2: złotych.
0: Milionów tak. Złotych znaczek?
2: I jak przeliczysz, że jak ten znaczek waży około 0,04 grama, no to jest to chyba najcenniejszy przedmiot, jaki kiedykolwiek stworzyły ludzkie ręce.
1: Nie, no znaczy na pewno jest wiele wart, no bo nie oszukujmy się, tak? To jest dużo pieniędzy, tym bardziej na nowe te 31 baniek. Ale drobna poprawka. Najcenniejszy przedmiot zrobiony ręką ludzką,
2: tak?
1: To jest pieróg z jagodami.
0: Max! Przepraszam, kanapka do pracy w poniedziałek jest najcenniejsza. Tutaj, dzisiaj, teraz.
1: Przepraszam, za 5 minut będzie flash. Dobra? Sport i pogoda.
0: Proszę.
1: Też.
3: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Kielce, ulica Świętokrzyska 20.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: I po reklamie.
7: Hejka, tu Maciek.
8: Tu Kasia.
9: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
10: Hej, I'm Ed Sheeran.
11: Cześć, tu Kari Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
12: Hity na maksa.
13: Hity na maksa.
12: Hity na maksa.
13: Hity na maksa.

0: płac, chcą, by były one powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Na to nie chce się zgodzić rząd, choć nauczyciele przypominają, że wcześniej obiecała im to obecna większość sejmowa.
1: Chcemy przypomnieć politykom rządu i panu premierowi obietnice, które złożyli nauczycielom.
0: Mówi Magdalena Kaszulani ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, który organizuje protest.
2: Tyle Michał Radkowski. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego jest wyższe od płacy minimalnej tylko o 502 zł. Jutro kierowców czeka nieprzyjemna wizyta na stacji benzynowej. Będzie znacznie drożej. To już koniec pakietu CPN. Tankowanie ma nas kosztować nawet kilkadziesiąt groszy więcej za litr.
3: W zależności od tego, jaka to będzie stacja i jaka jest polityka cenowa u poszczególnych operatorów na rynku, to te ceny mogą wzrosnąć minimalnie 60 groszy, maksymalnie 90 groszy na litrze.
2: Wylicza analityk rynku paliw Urszula Cieślak z biura Reflex. A sytuację dodatkowo komplikuje konflikt na Bliskim Wschodzie. Cena ropy znów w górę po tym, jak Amerykanie zaatakowali cele w Iranie. Uderzono w dwie wyrzutnie rakiet na wyspie Larak w cieśninie Ormus. Iran w odpowiedzi wystrzelił rakiety w kierunku amerykańskich baz w Jordanii.
4: Zaobserwowano, że siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przygotowują się do wystrzelenia rakiet z minami morskimi w kierunku cieśniny Ormus, powiedział jeden z amerykańskich urzędników. Wówczas zdecydowano o ataku. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że atak zabił i ranił kilku żołnierzy i obywateli i spotka się z odpowiedzią i karą ze strony Teheranu.
2: Tyle od Pawła Żuchowskiego.
5: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
2: Na flesz sportowy w RMF Max otwiera piłkarska ekstraklasa. W niedzielnej odsłonie szóstej kolejki Lech Poznań wygrał z Widzewem Łódź 3-2. Świetne spotkanie ma za sobą Jagiellonia, która ograła Raków 5-2.
6: Bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa. Bardzo nam zależało na tym, ze względu na to, że przez dwie kolejki pauzowaliśmy, nie zdobywaliśmy punktów, żeby rozpocząć ten powrót do rozgrywek ekstraklasy od zwycięstwa. Wiedzieliśmy, że to będzie trudne spotkanie i takie też było.
2: Mówił trener Adrian Siemieniec. GKS Katowice pokonał jeszcze Górnika Zabrze 3-2. Dwa gole padły w doliczonym czasie gry. A z boisk przenosimy się na koszykarskie parkiety. W eliminacjach koszykarskich Mistrzostw Świata Polacy przegrali z Niemcami 94-96.
5: Sprawdzisz?
7: Sprawdź!
5: Sprawdź!
7: Pogoda w RMF Max.
2: No niby koniec imprezy, a DJ właśnie odpala najlepszy kawałek. Końcówka wakacji z wysokimi wartościami na termometrach. Do 30 kresek w Rzeszowie, 28 to Kraków, 28 Katowice, po 25 kresek we Wrocławiu, w Poznaniu, w Szczecinie, do 22 w Trójmieście. No i do tego słońce, choć w ciągu dnia mogą pojawić się chmury, także te burzowe.
8: Czy ulubiony numer tego DJ-a to jest akurat temperatura?
2: Chyba tak.
9: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
8: A, to chyba znam akurat ten kawałek.
2: Znasz?
8: Ale ten też znam doskonale, to Temper City Self-Aware, znany z TikToka, Instagrama i znany z RMF Max. 3 po 8, wstawaj, nie udawaj.
10: Kliber, Kowalska i Matełko.
8: Dzień dobry.

0: wow, co to jest za numer na poniedziałek? Tayo Cruz w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A może, moi drodzy, by tak zakończyć to lato bogatszym o jakieś 15 tysięcy złotych.
0: Okej.
4: No, mamy teraz najlepszą okazję na to. Najlepsza okazja w poranku i chcemy pomnożyć twoje zgłoszenie o 500 razy.
0: Znaczy to tyle, że wystarczy, że zgłosisz się jeden raz, a jakbyś się zgłosił razy 500.
4: O tyle łatwiej możesz mieć od innych. Możesz być 500 razy bliżej wygranej niż inni.
3: Do naszej zabawy wchodzisz SMS-em za 3,69 o treści MAX na 7327 albo przez stronę rmfmax.pl i już jedno zgłoszenie wystarczy.
4: Możesz zawalczyć o 15 tysięcy złotych w naszej zabawie Casa de Palma.
0: No to czekaj. RMF Max. Nie, naprawdę, nie ma się co powstrzymywać. Limax pod 7327.
3: Najlepsza okazja tego poranka.

0: ale wam zazdroszczę, że wchodzicie do pracy akurat z tym numerem. Kygo i Take Me Back, 18 minut po godzinie 8 w RMF Max.
1: A my przyglądamy internet, ciekawostki, ale słuchajcie, może już nawet to wiecie, może już się spotkaliście z tą informacją, bo już kończy się program CPN i od niedługo paliwa będą droższe o 70 do 80 groszy.
0: To już od jutra, od 1 września, tak, no, także
2: to jest,
0: uwaga.
2: To jest w ogóle kluczowa informacja, że to jest od 1 września, słuchajcie, bo to wszystko zmienia, to zmienia to, jak będzie wyglądała tegoroczna wyprawka, czyli tam będą zeszyty, podręczniki, plecak, piórnik i co? 25 litrów 95.
0: Plecak będzie dziwnie pachniał, ale...
2: O.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
4: Reklama.
3: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Budujesz osiedle, prowadzisz hurtownię, a może grodzisz dom? Wikans to ogrodzenia panelowe prosto od producenta. U nas dostaniesz kompletny system, gwarancji jakości i atrakcyjną cenę. Bez pośredników. Składy budowlane i deweloperzy, z nami zyskacie pewnego partnera. Zapewniamy transport i profesjonalny montaż. Sprawdź na www.ogrodzeniapanelowewikans.pl lub dzwoń 788 621 824. Wikans. Solidne ogrodzenia na lata.
9: Szkoły Awans dla młodzieży i dorosłych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Końskich. Zapisy online na stronie www.awans-szkoły.pl.
10: Co ty taki zakręcony?
11: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
10: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
11: Co? Tak szybko?
10: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
11: Czekaj!
10: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
11: Kielce, Zagnańska 27.
10: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Kielce, ulica Świętokrzyska 20.

0: RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

0: a z wami wasze ulubione ćmy, czyli Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. 2 minuty przed 8:30. Żartuję, to Kłębo i Daria Zawiałow.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: A teraz my już bez żartów, słuchajcie.
4: Teraz poważnie. Jaka ciekawostka.
3: Skupienie, no.
5: Coraz więcej Polaków jeździ na wakacje po sezonie, czyli teraz we wrześniu będą jeździć. Aha. I w październiku. Zapytacie dlaczego? Już tłumaczę, bo jest... Bo jest taniej i rzekomo lepiej, no.
4: No dobra, ale jak ktoś był w lipcu i sierpniu, a teraz bardziej się opłaca, no to może chciałby zwrócić,
0: no nie? No nie, właśnie, co tam trzeba mieć? Nie wiem, paragon, czy wystarczy aplikacja, żeby oddać?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Szefowi wystarczy się uśmiechnąć.

0: Somber w RMF Max. My body is in ready, jest 8:38. Uwielbiamy wam serwować właśnie takie hity o poranku w RMF Max.
1: I różne nowości, ciekawostki. Słuchajcie, co się dzieje? Zakupy tanieją.
0: O, ludzie!
1: Jak to możliwe? Jest taki raport, który pokazuje, że zakupy, ale singli, taki singlowy koszyk zakupowy potaniał o 5 zł w lipcu względem czerwca.
2: Szaleństwo, 5 zł.
1: To
2: nie jest źle tak być singlem na zakupach. Może nie ma się z kim podzielić rachunkiem przy kasie na przykład, ale potem też się nie trzeba dzielić tym, co się kupiło. Moje chipsy.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekranie.

0: Szukasz studiów, które prowadzą do pracy z ludźmi i dają poczucie, że to, co robisz, naprawdę ma znaczenie? Postaw na rozwój w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Wybierz jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna albo studia licencjackie, pedagogika lub praca socjalna. Zdobądź wiedzę, praktyczne kompetencje i przygotowanie do pracy, w której jesteś naprawdę potrzebny. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilar kokosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej zaprasza kobiety 30+ na 3-miesięczny program Zredukuj Wagę, Zyskaj Odwagę. Zadbaj o sylwetkę, zdrowie, energię i pewność siebie. Czekają na Ciebie treningi, opieka dietetyka, yoga nidra oraz wsparcie trenera i grupy. Start 15 września. Liczba miejsc ograniczona. Centrum Odchudzania Kielce Szczecińska 1. Teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i treningi personalne w jednym wyjątkowym miejscu.
3: Polecam. Olga Chaińska.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na Twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. W ten poniedziałek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty do golenia. 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki, tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
11: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Nic tak dobrze nie brzmi rano jak RMF Max. Ring my bell. 12 minut przed godziną 9.
1: Kliber, Karola i Mateusz.
2: Ten dzwonek właśnie zadzwonił, ten dzwonek z okazji powrotu wszystkich do szkoły, wszystkich dzieci oczywiście.
0: Nie, spokojnie, to jutro.
2: To już jutro, no, ale z tej okazji profesor Mateusz postanowił nas odpytać. Panie profesorze.
3: Zabawa nazywa się Proszę do tablicy i teraz zgrillujemy Karolinę i Filipa, a wy bawicie się razem z nami, zgadujecie, a na końcu możecie nam napisać, ile mieliście punktów. Proszę bardzo, startujemy z quizem wiedzy z podstawówki.
2: To zakres. Matko.
3: Zakres to 4-5 klasa, biologia, geografia, Filip. Najwyższy szczyt w Polsce to...
2: Rysy.
3: O, dobrze, brawo!
2: Do, dobrze! Dobrze.
3: Dobra, dobra, wiedzieliście, jeden, Karolina, co to jest cytoplazma?
0: Coś tam w komórce, nie pamiętam.
3: Uznajemy tę odpowiedź, to jest treść wypełniająca komórkę. No. Filip, wymień trzy państwa graniczące z Polską. Słuchacze, wiecie, słuchacze.
2: Czekaj, Słowacja, Czechy na pewno. I do tego jeszcze dorzucimy Litwę.
3: No. Litwa. Dobrze, dobrze, jesteście bardzo dobrzy. Teraz trzymam kciuki dalej, Karolina. Co to jest podszyt?
2: Czy ja mam mocniejsze pytania?
0: Mogę zgłosić LP?
3: Dobra, oddaj mi jej punkt. To jest warstwa lasu. Ostatnia kategoria, jeszcze matematyka. Filip, co to znaczy pierwiastkować?
2: No wyciągać pierwiastek.
3: Ale odpowiedziałeś na liczby. Na 2+. Dobra, Karola, najpierw mnożymy czy dzielimy w kolejności
0: działań? Słuchawki mi przerwały, co?
3: Najpierw mnożymy czy dzielimy w kolejności działań?
0: Najpierw dzielimy.
3: Tak?
2: Nie wiem.
3: Teraz nam napiszcie na Messengerze RMF Max, ile zgarnęliście punktów. Jeżeli mieliście dobrą odpowiedź, to dodajcie sobie jeden punkt. Jeżeli nie mieliście dobrej odpowiedzi, to po prostu nic nie dopisujcie.
2: Mnożymy, dzielimy?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Jest tu ktoś od matematyki, kto nam może powiedzieć? Napiszcie na Messengerze RMF Max.
3: To coś. 10 do 9.
4: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Imagine Dragons, oni jak zagrają rano, to tak wiecie, ta gitara tak pobudzi. W ogóle ten perkusja,
1: gitara gra.
2: Też ludzi, którzy zrobili bardzo dobry flash, bardzo dobre, rzetelne informacje i będą mieli dla was już za moment.
1: No i ten flash za moment się pojawi w RMF Max, to będzie godzina 9:00 i to jest bardzo ważna informacja, że to jest ostatni poniedziałek wakacji, więc proszę go dobrze wykorzystać. A co za oknami w ostatni poniedziałek wakacji? No to też wam powiemy w prognozie pogody.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
13: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Kielce, ulica Świętokrzyska 20.
14: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
15: Pijalnia czekolady Empelczar w Busku Zdroju przy Alei Mickiewicza 5. Obłędne desery czekoladowe i rzemieślnicze lody według autorstwa mistrza Polski cukierników Mirosława Pelczara. Zapraszamy codziennie do godziny 20.
16: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Kielce przy ulicy Krakowskiej 285. Do zobaczenia.
17: I po reklamie.

Jest 9:00, czas na poranny flash w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Jeszcze tylko dzisiaj wolne i od jutra dzieciaki wracają do szkoły, a tam od 1 września spore zmiany, między innymi zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach.

0: dodaje Magdalena Greinert.
1: To jest RMF Max.
0: W RMF Max jesteśmy na bieżąco z najważniejszymi newsami dla kierowców. Dzisiaj zakończą się prace na dwóch ważnych skrzyżowaniach, a na skrzyżowaniu Zagnańskiej z Okrzei jest teraz nasz reporter Marcin Różyc.
2: Tak, zgadza się.
0: W tym miejscu pojawiły się światła.
2: I jest to zupełna nowość na tym skrzyżowaniu. Zdaniem drogowców to rozwiązanie jest konieczne, aby zwiększyć tu bezpieczeństwo. Chodzi szczególnie o skręt z Zagnańskiej w Okrzei. W przeszłości wielokrotnie dochodziło tu do niebezpiecznych zdarzeń. Światła mają zostać włączone za około godzinę o 10.
0: Marcin, ale prace zakończyły się też na skrzyżowaniu Tarnowskiej, Seminaryjskiej i Bohaterów Warszawy.
2: I to na pewno ucieszy kierowców, bo roboty drogowe w tym miejscu w godzinach szczytu były bardzo uciążliwe. Tu światła mają zostać włączone około godziny 20. W tym miejscu zbudowano przejazdy dla rowerów, wyremontowano chodniki i wymieniono światła na nowe.
0: Dzięki za relację. Teraz ważna informacja dla tych, którzy zamiast samochodu wybierają komunikację miejską. Od dziś po wakacyjnej przerwie wróciły standardowe rozkłady jazdy.
3: Więcej autobusów pojawi się na liniach numer 4, 5, 8, 13, 21, 30, 34, 35, 46, 102, 107 oraz 114.
0: Informuje Barbara Damian, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego. A jeszcze do końca września zawieszona będzie linia numer 104. Zmieniamy temat. O około 16% spadła liczba pacjentów pod wpływem alkoholu i narkotyków, którzy trafiają na SOR Szpitala Kieleckiego. To prawdopodobnie efekt nocnej prohibicji. Po 22 w sklepach i na stacjach paliw nie kupicie alkoholu.
4: Osób trafiających pod wpływem alkoholu i pod wpływem środków odurzających do naszego szpitala jest mniej więcej o 16% mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym i z tymi miesiącami, o których mówimy, czyli od kwietnia do dziś.
0: Mówi Aleksandra Bielecka, specjalista do spraw marketingu ze Szpitala Kieleckiego. A teraz Park Miejski w Kielcach. Pomnik Stanisława Staszica świeci jak nowy. Prace były potrzebne, bo przez lata Staszic trochę się zasiedział i złapał nie tylko kurz, ale i porządne zabrudzenia oraz wilgoć. Ekipa odnowiła kamień, zdezynfekowała całość, uzupełniła braki i zabezpieczyła piaskowiec oraz marmur. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla części województwa świętokrzyskiego, a szczegóły już za moment w prognozie pogody.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Jak minie poniedziałek w naszym regionie? Już sprawdzamy. Dzisiaj przygotujcie się na burze i przelotne opady deszczu, które będą towarzyszyć niemal przez cały dzień. Najchłodniej na północy i na zachodzie regionu w okolicach 26-27 stopni, w Kielcach w okolicach 28, a najcieplej w Sandomierzu nawet 29. Do tego zachmurzenie umiarkowane i na razie słaby wiatr z południowego zachodu. Na koniec biometr obojętny, a ciśnienie na granicy normy, więc dodatkowa kawa na pewno się przyda.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: Hity na maksa.
7: No czyli czekamy dalej na jesień, ale już niedługo, za chwilę będzie zimno, spokojnie.
8: No i będzie na co czekać znowu, nie?
9: Nie czekam, fajnie jest.
7: Ale ja czekam, już chcę jesień.
8: Dobra, jest reszta dnia została, poranek się skończył, było bardzo fajnie, dziękujemy wam.
7: Dziękujemy, Karola.
8: Filip.
10: Mateusz.
8: To było wstawaj, nie udawaj, ale spokojnie, przecież hity na maksa na pewno nie zgasną, nie? Max. Shimza i Fire na przykład na 4 po 9, super.

Max, urlop był naprawdę przepiękny, wakacje jeszcze piękniejsze, ale czegoś mi na tym urlopie brakowało. Ja już wiem tak naprawdę czego, czyli kontaktu z wami. Czas na byle do obiadu, fajnie być z powrotem. Przemek Kubera zostaje z wami do godziny 12. Super, że jesteście, wspaniałe, piękne, jeszcze sierpniowe, poniedziałkowe przedpołudnie wspólne przed nami. Kłaniam się niziutko, serwus. A, bo bym zapomniał powiedzieć, że w poniedziałek w pracy to trzeba się rozpędzać powoli, odpowiednio, w tempie od Tacona Fide. Tamagotchi, na przywitanie, zróbcie troszkę głośniej.

0: okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.

0: w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
2: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
3: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
2: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Kielce, ulica Świętokrzyska 20.
5: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
7: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

Jejku, i naprawdę, co z tego, że parę ładnych lat ten numer ma, skoro cały czas robi robotę Remedy, to Single Ladies w RMF Max. No i idzie naprawdę dobrze. Korona Kielce bardzo przyjemnie rozpoczęła ten sezon Ekstraklasy. Za nami 5 rozegranych kolejek. Na razie skromne 8 punktów na naszym koncie. Ktoś powie, że niedużo, a z drugiej strony te 8 punktów to wystarczy, żeby zajmować... No właśnie, po 5 kolejkach 8 miejsce w tabeli Ekstraklasy. Fajne zwycięstwo z Wisłą Płockę. 2-0 za nami, a przed nami kolejna szansa na rozpykanie Wisły Kraków. Przypomnę, gramy u siebie w najbliższą sobotę o godzinie 17:30. Ma być ogień, tak? No i nikt nie powiedział, że będzie łatwo, bo Wisła Kraków na 3 miejscu w tabeli, a przypomnę, korona dopiero na 8, więc trzeba się będzie naprawdę solidnie wziąć do roboty. Ty masz

0: nowe brzmienia w RMF Max. Krótko i na temat 15 tysięcy złotych jest do wygrania od RMF Max. Albo inne super nagrody. Mamy maszynkę do popcornu, do lodów, głośniki, JBL, Instaxy, wodę kokosową. Naprawdę solidny zapas. Szczegóły na rmfmax.pl. A jeżeli ktoś ma ochotę się zgłosić, to jest bardzo dobry moment, bo ruszam z rundą bonusową. Każde zgłoszenie teraz przez najbliższe parę minut mnożę wam razy 600. rmfmax.pl. Tam wchodzicie do gry o 15 koła albo inne nagrody. RMF Max.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Szkoły Awans dla młodzieży i dorosłych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Końskich. Zapisy online na stronie www.awans-szkoly.pl.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Kielce, ulica Świętokrzyska 20.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
5: Jak minie poniedziałek w naszym regionie? Już sprawdzamy. Dzisiaj przygotujcie się na burze i przelotne opady deszczu, które będą towarzyszyć niemal przez cały dzień. Najchłodniej na północy i na zachodzie regionu w okolicach 26-27 stopni, w Kielcach w okolicach 28, a najcieplej w Sandomierzu nawet 29. Do tego zachmurzenie umiarkowane i na razie słaby wiatr z południowego zachodu. Na koniec biometr obojętny, a ciśnienie na granicy normy, więc dodatkowa kawa na pewno się przyda.
6: RMF Max.
7: RMF Max.
6: RMF Max.

0: Andy Dust, Zokaria, to jest RMF Max. Ja wiem, że koniec lata, to jest czas raczej takich gorszych wiadomości. Wiadomo, za chwilę rusza szkoła i tak dalej. Ale dobre newsy też się pojawiają. Koniec szczekaniem na zielone światło w nieskończoność na krzyżówce Zagnańska Okrzei. Także na skrzyżowaniu Tarnowska Seminaryjska Bohaterów Warszawy rusza dzisiaj nowa sygnalizacja świetlna. Bezpieczeństwo level ekspert. Jeśli chodzi o ekstra przejazdy rowerowe, te też już są dostępne, także proszę bardzo, jakieś dobre newsy, szczególnie okołodrogowe w Kielcach też z końcem sierpnia mogą się pojawić, a jak mogą, to wjeżdżają w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max.
0: I są takie rzeczy, które się u nas w RMF Max nie zmieniają, niezależnie od tego, czy mamy lato, czy być może już wakacje się powoli kończą, to nowości na naszej antenie. Deli Supreme już teraz.

0: reklama.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
10: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: O tym, co najważniejsze z miasta i regionu, tylko w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam na Flash, jest 10. Ukraińcy pobierający 800+, jeszcze tylko dzisiaj mają czas, by udać się do Urzędu Gminy i dopełnić formalności związane z tym świadczeniem. A jeśli tego nie zrobią, mogą je stracić.
16: Część z nich musi potwierdzić swoją tożsamość. Chodzi o osoby, które otrzymały numer PESEL ze statusem UKR bez okazania ważnego dokumentu podróży. Jeśli tożsamość nie zostanie potwierdzona w Urzędzie Gminy, to możliwa jest utrata statusu UKR, a w dalszym kroku utrata części świadczeń, m.in. 800+. Równocześnie wygaśnie czasowa ochrona i konieczne będzie wtedy uzyskanie nowej podstawy do legalnego pobytu.
15: Tyle, Igor Skrzypek.
17: To jest RMF Max.
15: Info z ostatniej chwili. Policja nadal zabezpiecza teren produkcyjno-
16: podstawy do legalnego pobytu.
15: Tyle, Igor Skrzypek.
17: To jest RMF Max.
15: Info z ostatniej chwili. Policja nadal zabezpiecza teren produkcyjno-

0: Mienią też organizację ruchu na Marszałkowskiej. Początkowo chcieli to zrobić teraz, ale ze względu na początek roku szkolnego zmiany przesunięto na 3 września. Wtedy to ulica Marszałkowska będzie jednokierunkowa od Wiśniowej do Jesionowej. Wyznaczono objazdy przez Klonową, Wiśniową, Warszawską i Turystyczną.
1: Zakończenie budowy S74 przez Kielce planowane jest na drugi kwartał 2028 roku. Kieleckie drogi to nie tylko utrudnienia, ale i remonty. Te będą przeprowadzone na ulicy Biesak. Miejski Zarząd Dróg otworzył oferty w przetargu na wykonanie prac. Zgłosiły się 3 firmy, a 2 złożone oferty mieszczą się w założonym budżecie.
2: Po otwarciu ofert okazało się, że jeden z oferentów dał dosyć niską cenę. To umożliwi nam w przyszłości wykonanie tego odcinka. Na razie jesteśmy na etapie badania ofert. Wartość oferty około 450 tysięcy złotych. No i kilometr nawierzchni w przyszłości będzie wykonany.
1: Tłumaczy Karol Nowakowski, dyrektor MZD. Teraz czas na formalności i podpisanie umowy, a po tym czasie wykonawca będzie mieć 60 dni na skończenie prac. Przy hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie powstanie nowe miejsce do wypoczynku. W planach jest budowa drewnianej altany oraz mostu prowadzącego do zielonego zakątka porośniętego wierzbami. Teren zostanie wyposażony w stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci oraz energooszczędne oświetlenia LED. Prace mają zostać zakończone do końca roku. Na koniec lokalny sport. Superpuchar Polski nie dla szczypiornistów Industrii Kielce. Trofeum w łódzkiej Atlas Arenie podnieśli po raz drugi piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Przedpołudnie w Kielcach i regionie z zachmurzeniem umiarkowanym, czyli trochę słońca, trochę chmur. Jeśli nie wyszliście jeszcze z domu, na razie parasole się Wam nie przydadzą. Według synoptyków padać będzie dopiero po południu. Wtedy też niewykluczone burze. A jeśli chodzi o temperaturę, najcieplej w okolicach Sandomierza nawet 29 stopni, w Kielcach 26, a najchłodniej na północy w okolicach Końskich i Skarżyska tam 25. Warunki biometeo obojętne, a ciśnienie cały czas na granicy normy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Hity
4: na maksa. Nie do tego to akurat wyrywów Max mamy bardzo dużo. Ja także po godzinie 10 tych hitów na maksa. W poniedziałek nie zawaham się użyć. Przemek Kubera cały czas z Wami. To jest Byle do obiadu. A kto nie wierzy, to teraz robi troszkę głośniej wyrywów Max. Totalna świeżynka, czyli Axwell i Bone. Whatever turns you on. To są takie brzmienia, które mogą przypominać lata 90, a to świeżynka. No jakie zaskoczenie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
3: Malarnia proszkowa Wikans zaprasza do współpracy osoby prywatne oraz firmy. W naszej ofercie malowanie proszkowe oraz cynkowanie ogniowe bram, ogrodzeń i konstrukcji stalowych. Oferujemy także transport. Poznaj szczegóły naszej oferty jeszcze dziś i skorzystaj z profesjonalnych usług. Więcej informacji znajdziesz na stronie cynkowaniewikans.pl. Zapraszamy gorąco. Wikans, malarnia proszkowa. Telefon 788 621 824. cynkowaniewikans.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushing, Moomin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę, laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
11: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
12: fresh! Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: Pijalnia czekolady Empelczar w Busku Zdroju przy Alei Mickiewicza 5. Obłędne desery czekoladowe i rzemieślnicze lody według autorstwa mistrza Polski cukierników Mirosława Pelczara. Zapraszamy codziennie do godziny 20.
14: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

No i czy może być bardziej tematycznie 31 sierpnia Gibbs, Ego i ostatni dzień lata. To jest RMF Max. Ja przypomnę, że to jest ostatni dzień być może wakacji, ale jeszcze nie lata. Lato cały czas się toczy, trwa i ma się dobrze. No nie za dobrze, za to pewnie mają się zawodnicy Industrii Kielce. Niestety Super Puchar Polski w piłce ręcznej wraca do Płocka. Orlen Wisła Płock pokonała Industrię Kielce 27-24. Industria dzielnie walczyła, ale dłuższa ławka Wisły Płock zrobiła swoje. Świeżość, rotacje, na końcu puchar w górę. Także słuchajcie, no zawsze Industria, jeśli chodzi o szczypiornistów z Kielc, gra na takiej sportowej złości lepiej i miejmy nadzieję, że taka sportowa złość się w zawodnikach po tej porażce w Super Pucharze Polski pojawi. A ligowo będzie można się wyżyć już w najbliższą sobotę. Niestety szczypiorniści z Kielc grają na wyjeździe z MKS-em Kalisz, ale kciuki trzymać warto.

0: jest wasz. Albo to będzie kolejna kawa w pracy, albo po prostu troszkę głośniej RMF Max, bo takie muzyczne nowości dobrze bujają, prawda? I like, tak się nazywa ta nuta i coś czuję, że zostanie z nami na troszkę dłużej. Ja przypomnę, że oczywiście, jeżeli chcecie poczuć, że wakacje cały czas trwają, to można to zrobić na przykład w Poznaniu 4 i 5 września na kolejnej odsłonie letniego brzmienia. Erste koncerty cały czas się toczą i to jest najlepszy dowód na to, że być może wakacje się dzisiaj kończą, ale lato cały czas ma się dobrze.
1: Max. Reklama.
2: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushing, Moomin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład w poniedziałek brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
10: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
11: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
12: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na źródlanej wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
13: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
14: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres.

0: i po reklamie.
1: Z tej strony Krzychu.
2: Sylwia.
3: We are the Swedish House Mafia.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Przedpołudnie w Kielcach i regionie z zachmurzeniem umiarkowanym, czyli trochę słońca, trochę chmur. Jeśli nie wyszliście jeszcze z domu, na razie parasole się wam nie przydadzą. Według synoptyków padać będzie dopiero po południu. Wtedy też niewykluczone burze. A jeśli chodzi o temperaturę, najcieplej w okolicach Sandomierza nawet 29 stopni, w Kielcach 26, a najchłodniej na północy w okolicach Końskich i Skarżyska tam 25. Warunki biometeo obojętne, a ciśnienie cały czas na granicy normy.

Harry Styles, to by zawsze chciał, żeby było po staremu. As it was, to jest RMF Max przed godziną 11. A propos nowości w Kielcach, no to już nie będzie tak jak po staremu z szukaniem miejsc do parkowania, na przykład na Grunwaldzkiej, na Kamińskiego, na Solnej, to są te miejscówki, gdzie mają powstać nowe parkingi wielopoziomowe i to mają być jednocześnie i parkingi, i schrony, no bo sorry, ale taki mamy klimat. Szykuje się ponad 1000 świeżutkich miejsc na samochody, a do tego 2300 miejsc schronienia w razie czego. Oczywiście to jest na razie przetarg na dokumentację, także zanim te parkingi powstaną na Grunwaldzkiej, na Kamińskiego, na Solnej, to sobie jeszcze troszkę poczekamy, ale zaczęło się dziać.

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Kielce przy ulicy Krakowskiej 285. Do zobaczenia.
8: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: I po reklamie.
13: Ania, Krysia.

0: Wybiła 11. Czas na flash w RMF Max o pełnej. Paulina Michta, zapraszam. Zakupy będą nas kosztowały coraz więcej. Jak wynika z najnowszych wstępnych danych GUS, inflacja w sierpniu wyniosła 3,4%. A czy mamy powody do niepokoju?
1: No, zbliżamy się do niepokojącej granicy, czyli 3,5%. To tak zwany górny cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego. Jeśli zostanie przekroczony, najprawdopodobniej Rada Polityki Pieniężnej będzie dążyć do zbicia inflacji poprzez podwyżki stóp procentowych. Tym bardziej, że kolejne tygodnie nie zapowiadają się dobrze. Dziś ostatni dzień pakietu CPN, a więc od jutra ceny paliw będą wyraźnie wyższe. Droższy będzie transport, czyli ceny produktów dowiezionych do sklepów również będą wyższe.
0: Tyle. Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max.
0: Ogłoszono przetargi na przygotowanie dokumentacji dla 3 parkingów wielopoziomowych ze schronami w Kielcach przy ulicy Grunwaldzkiej, Kamińskiego i Solnej. Planowane inwestycje mają zapewnić ponad 1000 miejsc parkingowych i ponad 2000 miejsc schronienia. Miasto dodatkowo stara się o preferencyjną pożyczkę na blisko 48 milionów złotych z możliwością umorzenia do 20% kwoty. 15 autobusów wycofanych z kieleckich ulic znalazło nowego nabywcę. To Fundacja Sikorki na Ukrainie. Chodzi o pojazdy, które miasto chciało przekazać partnerskiej winnicy. Nie zgodzili się na to radni, którzy domagali się sprzedaży pojazdów. A sprawdzamy teraz, jak wyglądała ostatnia licytacja.
3: Odbyły się już 3 licytacje. W 3 licytacjach wzięła udział tylko Fundacja Sikorki i w 3 licytacjach zakupiła po 5 sztuk autobusów. Aktualnie fundacja zakupiła już 15 autobusów i zapłaciła za nie kwotę 353 tysiące netto.
0: Wyjaśnia Barbara Damian z kieleckiego ZTM-u. W RMF Max coś dla spragnionych kulturalnych wrażeń. Jak wiecie z naszej anteny, Teatr Stefana Żeromskiego w Kielcach od jutra przechodzi pod zarząd Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W nowym sezonie, oprócz 6 premier, większa otwartość na widza.
4: Te premiery i w ogóle nasze działania mają taki podtekst, żeby to była
0: W nowym sezonie, oprócz 6 premier, większa otwartość na widza.
4: Te premiery i w ogóle nasze działania mają taki podtekst,

0: Czerwcowa modernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Technicznych. Inwestycja realizowana przez powiat skarżycki kosztuje blisko 10 milionów złotych. W ramach projektu wykonano już większość prac wewnątrz budynku. Wymieniono okna, instalacje oraz wyremontowano pomieszczenia. Powstaną nowoczesne pracownie, m.in. elektryczna, budowlana, elektrotechniczna, odnawialnych źródeł energii, multimedialna, fotograficzna oraz do nauki programowania. W szkole uruchomiony zostanie także nowy kierunek – technik cyberbezpieczeństwa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: W Kielcach i regionie na razie słonecznie z małym zachmurzeniem i temperaturą powyżej 20. Jeśli wychodzicie na zewnątrz, do południa parasole się nie przydadzą, te jednak warto mieć po południu, wtedy niewykluczone przelotne opady deszczu i burze. A w najcieplejszym momencie dnia na północy i zachodzie regionu do 26 stopni, a najcieplej maksymalnie 29 na wschodzie i południu. Do tego wiatr umiarkowany z południowego zachodu, a warunki biometeo obojętne, czyli bez większych zmian.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Prawdopodobnie pierwszy szok po powrocie do pracy, po weekendzie, a pewnie dla wielu także po urlopie, jest już za nami. Po 11:00 w RMF Max to cały czas byle do obiadu. Przemek Kubera z wami.

0: bez końca.
1: Jest tym, co Oskar Cym z Werbew Max. Bez końca. Co roku pojawia się bardzo głośny ranking najlepszych miast w Polsce do życia. Wszystkie 16 miast wojewódzkich w Polsce jest porównywanych, więc Werbew Max w tym momencie sprawdzamy, jak wypadły Kielce w tym rankingu. No i trzeba przyznać, że już nie jesteśmy na szarym końcu, wciąż jesteśmy na końcu, ale to nie jest koniec szary. Słabo wypadamy, jeśli chodzi o bezrobocie. Bardzo słabo, bo najgorzej w całej Polsce wypadamy, jeżeli chodzi o średnie wynagrodzenia. Dostępność mieszkań to też za dobrze w Kielcach nie wygląda, ale na przykład w kategorii dostępu do lekarza na NFZ Kielce w całej Polsce z miast wojewódzkich na miejscu trzecim. Przestępczość też w Kielcach zbyt wielka nie jest. Jakość powietrza to może temat pominę. Let me talk to you.

0: I na to oczywiście w RMF Max zawsze liczyć możecie. Tommy Romero i Fly High, jego najnowsza nutka z końcówki maja tego roku, pojawiła się w RMF Max. Fajnie, że dotarła na samo zakończenie wakacji. Miejmy nadzieję, że zostanie z nami na troszkę dłużej. No właśnie, wszystko to, co w muzie najświeższe, najnowsze i najlepiej bujające, jak zawsze w RMF Max odnaleźć można. Fajnie, że jesteście. RMF Max.
1: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej zaprasza kobiety 30+ na 3-miesięczny program Zredukuj Wagę, Zyskaj Odwagę. Zadbaj o sylwetkę, zdrowie, energię i pewność siebie. Czekają na Ciebie treningi, opieka dietetyka, yoga nidra oraz wsparcie trenera i grupy. Start 15 września. Liczba miejsc ograniczona. Centrum Odchudzania Kielce Szczecińska 1. Teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i treningi personalne w jednym wyjątkowym miejscu.
7: Polecam. Olga Chaińska.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: 8 200 8 600.
14: W handlu szczęście sprzyja odważny.
15: Potrzebujemy towaru
16: i pieniędzy.
14: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
17: Euro na wszystko cię stać. Euro.
18: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
17: Do euro przyjdź.
18: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Jestem Radek, a to moja ekipa.
21: Hey, this is Calvin Harris.
22: Cześć, tu Daria Zawiałow.
23: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max.
25: Hity na maksa.
26: Hity na maksa.

kontekście nadciągającej jesieni bardzo ważny przekaz od Sound Reverbów Max. My body isn't ready. Mam wrażenie, że nasze ciała nie są jeszcze gotowe na trochę chłodniejsze temperatury, na kocyki, na herbatki jesienne. Jeszcze lato cały czas trwa, jeszcze cały czas ma się dobrze. Mamy dla was kolejne ważne informacje, co latem, podkreślam, jeszcze latem zrobić można. Balonowe Świętokrzyskie znów szybuje nad Poniedziem. Druga edycja tej opcji od 10 do 13 września. Pińczów i okolice. Opanują ekipy balonowe z całej Polski, także z zagranicy, więc będzie bardzo, bardzo szeroko. Zalew Pińczowski to jest to miejsce, gdzie warto się pojawić od 10 do 13 września. Będzie można także z tych balonów skorzystać i to, tak wiecie, to może być spotkanie z balonem trzeciego stopnia. Mam na myśli ciebie, wy, balonie. To wszystko w Pińczowie za dwa weekendy.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Media Expert. W

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
3: W Kielcach i regionie na razie słonecznie z małym zachmurzeniem i temperaturą powyżej 20. Jeśli wychodzicie na zewnątrz, do południa parasole się nie przydadzą, te jednak warto mieć po południu, wtedy niewykluczone przelotne opady deszczu i burze, a w najcieplejszym momencie dnia na północy i zachodzie regionu do 26 stopni, a najcieplej maksymalnie 29 na wschodzie i południu. Do tego wiatr umiarkowany z południowego zachodu, a warunki biometeo obojętne, czyli bez większych zmian.

0: Dainoro i Gigi De Agostino. To jest In My Mind w RMF Max. Nuta, która już na dobre sobie miejsce na naszej antenie zapewniła. Za chwilę godzina 12:00 w samo południe. Odpalamy dla was kolejne bardzo przyjemne muzyczne spotkanie z ekipą I Wszystko Gra. Irek Jakubek, Asia Meus już rozgrzani na was czekają. A ja wracam jutro po godzinie 9:00. Przemek Kubera, wielkie dzięki za dziś i do usłyszonka. Pa, pa.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Pijalnia czekolady Empelczar w Błusku Zdroju przy Alei Mickiewicza 5. Obłędne desery czekoladowe i rzemieślnicze lody według autorstwa mistrza Polski cukierników Mirosława Pelczara. Zapraszamy codziennie do godziny 20.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Masz doświadczenie zawodowe i czujesz, że czas zrobić kolejny krok? Rozwiń kompetencje menedżerskie w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach na studiach MBA. W tym kierunek MBA Nowoczesne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia oraz MBA Gospodarka Obiegu Zamkniętego i Zrównoważony Rozwój. Bo współczesny lider nie tylko reaguje na zmiany, potrafi je przewidywać, wykorzystywać i nimi zarządzać. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
6: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Szkoły Awans dla młodzieży i dorosłych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Końskich. Zapisy online na stronie www.awans-szkoly.pl.
8: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
9: I po reklamie.
10: Majka, Karolina,
11: Wojtek.

0: Na zegarach 12, czas na flash i prognozę pogody w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Pakiet ustaw, które mają chronić nasze dane wrażliwe, zapowiada Ministerstwo Cyfryzacji. Ma to związek z cyberatakiem na firmę MyDoctor, w wyniku której wyciekły dane 19 milionów Polaków. A co to będą za zmiany?
1: A to m.in. nowelizacja ustawy o prawach pacjenta. Jak mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, wszystkie podmioty przetwarzające nasze dane będą ustawowo zobowiązane do przestrzegania przepisów w zakresie Krajowego Systemu Bezpieczeństwa. W praktyce ma to utrudnić hakerom dostęp do naszych danych. Ministerstwo zamierza wprowadzić też m.in. obowiązek informowania pacjentów, kto dokładnie przetwarza ich dane. Ministerstwo Cyfryzacji liczy, że pakiet tych zmian uda się wprowadzić w życie do końca roku.
0: Informował Kacper Wróblewski.
2: To jest RMF Max.
0: We flaszu w samo południe wracamy do nocnego pożaru, do którego doszło na terenie prywatnej firmy produkującej bezzałogowce w Skarżysku. Około północy ochroniarz powiadomił służby o uruchomieniu czujki antywłamaniowej. Po przybyciu na miejsce potwierdzono, że wewnątrz budynku doszło do pożaru. Po jego ugaszeniu policjanci zabezpieczyli miejsce i rozpoczęli szczegółowe czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Dzisiaj na miejscu pracować będzie również biegły z zakresu pożarnictwa. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratury rejonowej w Skarżysku Kamiennej. To co najważniejsze w mieście i regionie, tylko w RMF Max. Mieszkańcy zgłosili 107 pomysłów, ale tylko 77 zakwalifikowano do głosowania w tegorocznej edycji kieleckiego budżetu obywatelskiego. Na etapie oceny formalnej odrzucono 4 projekty, a 12 zostało wycofanych przez autorów. Szczegóły zna nasz reporter Marcin Różyc.
3: Po ostatecznej selekcji wybrano 15 projektów ogólnomiejskich i 62 rejonowe. To mniej niż w ubiegłym roku. Wtedy było ich 85, a jeszcze rok wcześniej około 130. Wśród zakwalifikowanych pomysłów są m.in. mural w przejściu podziemnym pod Aleją 9 Wieków Kielc, wybieg dla psów na Górkach Czarnowskich, a także nowe kompleksy sportowe.
0: Marcin, a kiedy odbędzie się głosowanie?
3: Na razie autorzy odrzuconych projektów mają jeszcze czas na odwołania do 4 września. Ostateczna lista pojawi się 10 dni później, a głosowanie wystartuje 23 września.
0: Za to finalne wyniki poznamy 15 października. A co w Masłowie? W Masłowie Pierwszym i Ciekotach powstają parkingi Park and Ride i Bike and Ride. Jak to będzie wyglądać?
4: To będą tak naprawdę dodatkowe miejsca. Powstanie on w...
0: Pierwszym i Ciekotach powstają parkingi Park and Ride i Bike and Ride. Jak to będzie wyglądać?
4: To będą tak naprawdę dodatkowe miejsca. Powstanie

0: czas na hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Pogoda i wszystkie ważne wiadomości już za nami, ale teraz będzie prawdziwy raport o stanie świata.
3: Tak, bo dzisiaj jest taki typowy poniedziałek. No. To jest taki dzień, kiedy już wiesz, że wszystko się kończy, ale za rogiem czeka coś zupełnie nowego.
2: Wow, ale jak to pięknie przemyślałaś. A mówią, że w tym studiu to ja mam wielką głowę. Irek Jakubek, Kasia Mełz,
3: dzień dobry.

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Ty masz, ja mam i razem mamy, bo tak to działa, jak się jest taką fajną ekipą, jaką jest ekipa RMF Max.
1: Wow, i mamy tego więcej, bo my się dzielimy. Dzielimy się także tym, co nazywa się muzycznym wspomnieniem roku 2002.
0: Oh, yes.
1: Matko jedna, zastanówcie się, jak miała wtedy na imię wasza dziewczyna. Zastanówcie się, jak miała na imię wtedy wasz chłopak. Aśka jest najbardziej czerwona na świecie, bo przez chwilę zastanawiała się i okazało się, że jest jakaś dziura w pamięci określona między innymi tą piosenką, bo pamięta, że się bawiła, nie pamięta z kim.

0: Ostatni dzień wakacji. Wakacyjne brzmienie RMF Max smakuje nam jeszcze bardziej.
1: Wakacje się kończą, ale to nie znaczy, że kończą się szanse na duże pieniądze w RMF Max.
0: 15 tysięcy złotych. Kto chce wygrać, wchodzi teraz na www.rmfmax.pl.
2: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
3: Co? Ile?
2: Złotych. 15 tysięcy złotych.
4: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
14: I po reklamie.
15: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
16: Ja też dołączam. Jestem Agata.
17: What up, it's the weekend.
18: What's up, it's Sean Paul.
19: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Hity na maksa.
22: Hity na maksa.

0: numery, które cieszą w poniedziałek, jak wypłata w piątek. Zdarza się czasem niektórym szczęściarzom i bliknąć można teraz dzieciakowi, niech ma jeszcze coś przed początkiem roku szkolnego.
1: W temacie blika i blikowania, duże zmiany od jutra. System sam będzie sprawdzał, czy strona, na której chcecie zapłacić, działa legalnie. Jeżeli działa nielegalnie, to blik sam odrzuci transakcję i zabezpieczy wasze pieniądze, nie wypuści ich z konta.
0: Ale to jeszcze nie dzisiaj, to od jutra.
1: Od jutra.
0: I od jutra z tej okazji będzie nowe święto. Będzie wspomnienie świętego blika, patrona bezpiecznych transakcji.

0: Mnożymy wasze szanse na naprawdę duże pieniądze.
1: 15 tysięcy złotych. To kasa, którą można wygrać dzisiaj, a 550 to jest szczęśliwy mnożnik, który działa właśnie teraz.
0: Chcesz mieć 550 szans na finał i 15 tysięcy złotych, to łap za telefon i teraz wyślij hasło MAX pod 7327.
1: A my czujemy, że w poniedziałek chcecie mieć 15 tysięcy. Kto chce mieć łatwiej, pisze MAX na 7327.
2: MAX. Reklama.
3: Pijalnia czekolady Empelczar w Busku Zdroju przy Alei Mickiewicza 5. Obłędne desery czekoladowe i rzemieślnicze lody według autorstwa mistrza Polski cukierników Mirosława Pelczara. Zapraszamy codziennie do godziny 20.
4: Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej zaprasza kobiety 30+ na 3-miesięczny program Zredukuj Wagę, Zyskaj Odwagę. Zadbaj o sylwetkę, zdrowie, energię i pewność siebie. Czekają na Ciebie treningi, opieka dietetyka, yoga nidra oraz wsparcie trenera i grupy. Start 15 września. Liczba miejsc ograniczona. Centrum Odchudzania Kielce Szczecińska 1. Teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i treningi personalne w jednym wyjątkowym miejscu.
5: Polecam. Olga Chaińska.
6: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
7: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki, tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar 3 plus 1 za grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: i po reklamie.
1: Karolina.
2: Marek.
3: Zuśka.
4: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
5: Hey, it's Dua Lipa.
6: Hey, this is Kygo.
1: Z wami

0: Popołudnie w Świętokrzyskiem z zachmurzeniem umiarkowanym, czyli trochę słońca, trochę chmur. Jeśli planujecie spędzić ostatni wakacyjny poniedziałek w plenerze, przygotujcie się na opady deszczu i burze, które mogą wystąpić niemal na całym obszarze regionu. Temperatura dziś wysoka, od 26 do 29 kresek, odczuwalna na podobnym poziomie. Ciśnienie na granicy normy, biometr neutralny. Wiatr na razie słaby, głównie z południowego zachodu, ale w trakcie burzy może osiągnąć nawet 80 km na godzinę. Wieczorem też mokro i burzowo.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: hity na maksa nieustająco w RMF Max, a teraz przed 13 dobry moment, żeby sprawdzić, czy alert RCB się do was nie odezwał na telefoniku komórkowym.
1: 12 województw z ostrzeżeniami przed burzami, deszczem i gradem. Będzie o tym we Fleszu za chwilę. RMF Max.
2: Reklama. Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
3: Szkoły Awans dla młodzieży i dorosłych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Końskich. Zapisy online na stronie www.awans-szkoły.pl.

0: Neonet, kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Kielce przy ulicy Krakowskiej 285. Do zobaczenia.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Hejka, tu Maciek.
7: Cześć, tu Oskar Sims.
8: Hello, this is September.
9: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max.
11: Hity na maksa.
12: Hity na maksa.
13: 13 w poniedziałek, czas na Flash w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Burzowo może być dzisiaj prawie w całej Polsce. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami dla 10 województw. Ostrzeżenia dotyczą północno-zachodniej części kraju, a także wschodniej oraz południowo-wschodniej. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz bardzo mocne porywy wiatru. Możliwy jest także grad. Alerty przed burzami będą obowiązywać do północy. IMGW wydał także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Dotyczą one części województw lubelskiego i podkarpackiego. Tam termometry mogą wskazać do 30 stopni.
14: To jest RMF Max.
13: Cały czas weryfikujemy dokładny przebieg zdarzeń, do których doszło w Skarżysku Kamiennej, mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. Jak wiecie z naszej anteny, w nocy doszło do pożaru na terenie prywatnej firmy produkującej bezzałogowce.
15: Funkcjonariusze służb specjalnych oczywiście, że w takich sytuacjach zawsze włączają się w wyjaśnienie tego zdarzenia. Mówimy o jednym i drugim pożarze, czyli zarówno w Skarżysku Kamiennym, jak i w Lublinie, bo wszystkie tego typu pożary, gdzie mogą pierwsze symptomy świadczyć o działaniu służb obcych, zawsze są weryfikowane i sprawdzane przez funkcjonariuszy służb specjalnych.
13: Służby cały czas pracują na miejscu, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Teraz sprawdzamy najnowsze policyjne kroniki. Funkcjonariusze z Kielc zatrzymali 42-latka, który na Alei Księdza Jerzego Popiełuszki, prowadząc Audi pod wpływem alkoholu, spowodował kolizję z dwoma autami. Mężczyzna miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące. Grozi mu do 5 lat więzienia. Po południowym fleszu czas na najbardziej aktualny raport z Centrum Krwiodawstwa w Kielcach. Wciąż brakuje krwi. W tym momencie najbardziej potrzebni są dawcy mający grupy ARH+, ARH-, B- i 0-. Oddając krew nie tylko pomożecie innym, ale dostaniecie też bonusy.
16: Mamy ten posiłek regeneracyjny, czyli 4500 kalorii. Mamy oczywiście w tym orzeszki, mamy w tym no, ciasteczka. To, co jest chyba też przez dawców bardzo lubiane, to te 2 dni wolnego w dniu oddania i w dniu następnym. No i czasami mamy różnego rodzaju akcje takie promocyjne.
13: To był Wojciech Markiewicz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Kielcach. 15 autobusów wycofanych z kieleckich ulic pojedzie na Ukrainę. Miasto ma jeszcze 25 takich pojazdów i na razie nie wiadomo, czy trafią na kolejną licytację, czy pójdą na złom.
17: Aktualnie zastanawiamy się, co dalej, ponieważ 25 autobusów jeszcze nie znalazło swoich nabywców.
13: Informuje Barbara Damian z kieleckiego ZTM-u. A na koniec zaproszenie na Ponidzie. Od 10 do 13 września niebo nad Pińczowem ponownie zapełni się kolorowymi balonami. Najważniejszym punktem wydarzenia będzie balonowy piknik na Stadionie Miejskim w Pińczowie w sobotę od 16 do 21, a kulminacją wieczoru będzie nocny pokaz balonów zaplanowany na 20.30. W ramach drugiego Międzynarodowego Festiwalu Balonów rozegrany zostanie również balonowy Puchar Polski, a wśród uczestników pojawi się balon świętokrzyski.
18: Będzie ładnie?
19: Za chwilę pogoda w RMF Max.

0: będzie na podobnym poziomie. Ciśnienie na granicy normy, biometr neutralny. Wiatr na ogół słaby, głównie południowo-zachodni. Wieczorem również możliwe są deszcze i burze, dlatego miejcie to na uwadze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: Uwaga, skupcie się, ekipo Maxa, słuchacze RMF Max. My jako jedyni w Polsce ujawnimy prawdziwe intencje słońca. Dlaczego dzisiaj tak mocno świeci? Detektyw Meus, posterunkowy Jakubek. RMF
4: Max. Świat wolał milczeć, ale my wam to powiemy. Bądźcie blisko RMF Max.

0: Mamy dla was coś specjalnego w popołudniowym programie RMF Max. Jedna zagadka i 15 tysięcy złotych. Łatwiej wygrać 15 tysięcy, gdy rozwiążesz tę zagadkę.
1: Stoi w ogrodzie albo na plaży, gdy o odpoczynku każdy z nas marzy. Ma ramę z drewna, oparcie wygodne i na nim leżysz w dni ciepłe, niechłodne.
0: Pierwsza L, ostatnia K.
1: Więcej wam nie powiemy.
0: Odpowiadam, bo wiem, że jesteście w pracy. Uwaga, kto wysyła odpowiedź na tą zagadkę teraz SMS-em na 7327, ten zwiększa swoje szanse na 15 tysięcy złotych razy 1000.
1: Rozwiązanie tej zagadki wysyłacie SMS-em pod 7327.
2: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
3: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
14: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
15: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
15: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
17: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
18: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
19: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
20: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
21: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
22: I po reklamie.
23: Jestem Radek, a to moja ekipa.
24: Ja też dołączam. Jest...

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Słońce na maksa i to w hurtowych ilościach dzisiaj dla wszystkich.
1: Ale to nie jest dobre słońce. To jest słońce, które świeci po to, by nas oślepić, żebyśmy nie zauważyli, jakie dzisiaj są ceny na stacjach benzynowych i jak drogo będzie jutro.
0: O północy kończy się program CPN, ceny paliw niżej, to będzie wakacyjne wspomnienie. Złotówka średnio drożej na litrze to jutro.
1: Jak staniecie do kolejki dziś w nocy, żeby zatankować przed północą, to uważajcie na głodnych, bo głodni będą zamawiać hot dogi i przez to możemy nie zdążyć przed północą zdążyć zapłacić jeszcze po starych cenach.

0: Wakacyjna playlista, jej najlepsze fragmenty. Będzie także, jak już wszyscy pójdziemy do szkoły. Co w pogodzie? Jutro bardziej na smutno, ale o tym w prognozach. Za chwilę.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Dawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżno-biały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wypilającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w poniedziałek. Zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka, w tym kup świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka i odbierz voucher na 50% jej wartości do wykorzystania od 1 do 5 września w Biedronce. Limit łączny w okresie promocji. Jeden voucher o wartości maksymalnie 40 zł na kartę. Oferta dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: wieje czy poleje. Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Popołudnie w Świętokrzyskiem z umiarkowanym zachmurzeniem. Na niebie pojawi się zarówno słońce, jak i więcej chmur. Jeśli planujecie spędzić dziś czas na świeżym powietrzu, miejcie na uwadze możliwość opadów deszczu i burz, które mogą wystąpić niemal na całym obszarze regionu. Temperatura nadal wysoka, termometry wskażą od 26 do 29 stopni, a odczuwalna będzie na podobnym poziomie. Ciśnienie na granicy normy, biometr neutralny. Wiatr na ogół słaby, głównie południowo-zachodni. Wieczorem również możliwe są deszcze i burze, dlatego miejcie to na uwadze.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa. We were good.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie w RMF Max, a teraz będzie męskie odchudzanie, bo są nowości w tym temacie. Już wiemy, dlaczego panom trudniej jest przejść na dietę. Samo słowo dieta was zniechęca do działania, dlatego dla was lepiej stawiać wyzwanie.
2: Wyzwanie! A, no właśnie dlatego diety pudełkowe dla facetów są bardziej zapakowane, żeby wyzwaniem było je otworzyć.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Wszystko w moich rękach, resztę mówią mi twoje usta.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Bez nas nie zaczną. To nowość od PZ-a, którą polecamy w tym tygodniu na liście Hot Pants. I wiadomo, że bez was, no to nie będzie tego debiutu w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl.
2: Hot Pants Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
12: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
13: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
15: Pijalnia czekolady Empelczar w Busku Zdroju przy Alei Mickiewicza 5. Obłędne desery czekoladowe i rzemieślnicze lody według autorstwa mistrza Polski cukierników Mirosława Pelczara. Zapraszamy codziennie do godziny 20.
16: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
17: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.
20: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
21: Cześć, jestem Angelika.
22: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
23: Cześć kochani, z tej strony Klao.
24: Kari Jucińska. Razem jesteśmy RMF Max.
25: RMF Max.
26: Hity na maksa.
27: Hity na maksa.
28: Na zegarach 14:00, czas na flash w RMF Max o pełnej. Paulina Michta, zapraszam. To może być szansa dla chorujących na czerniaka. Badania nowej szczepionki przeciwko temu nowotworowi weszły w ważny etap. Preparat był już testowany na ponad 1000 pacjentów, a teraz przed nim m.in. procedura rejestracyjna.
0: Jak wiadomo, agencje regulatorowe muszą sprawdzić wszystkie dane. Muszą sprawdzić bezpieczeństwo, które wygląda bardzo dobrze. Rzadko jest tak, że jak połączymy dwa leki, to nie mamy dodatkowej toksyczności, nie mamy dodatkowych działań niepożądanych. Tu nie ma.
28: Mówił profesor Piotr Rutkowski z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Nowa szczepionka na czerniaka może być podawana pacjentom w drugiej połowie przyszłego roku. Ma niemal do zera zmniejszyć ryzyko przerzutów nowotworowych.
1: To jest RMF Max.
28: To poniedziałkowe popołudnie, teraz krótko o zbliżającym się nowym roku akademickim. Ten dopiero za miesiąc, ale zainteresowanie studiami na Politechnice Świętokrzyskiej jest w tym roku większe o 30%. A które kierunki są najbardziej oblegane?
2: Na pierwszym miejscu mamy budownictwo, gdzie jest 205 chętnych. Wzrost w stosunku do ubiegłego roku plus 35% w stosunku do roku ubiegłego. Na drugim miejscu mamy informatykę. Tutaj mamy 177 chętnych. Wzrost 11%. Na trzecim miejscu, i tutaj jest absolutny jakby rekord wzrostu popularności, to jest geodezja i kartografia. Mamy 136 osób chętnych.
28: To był Artur Maciąg z Politechniki Świętokrzyskiej. I zostajemy w Kielcach. Trwa przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej na ulicy Janowskiej. W planach jest powstanie nowej kanalizacji oraz modernizacja wodociągu. Po zakończeniu inwestycji zostanie odtworzony pas drogowy. Nowa infrastruktura umożliwi mieszkańcom podłączenie posesji do miejskiej sieci kanalizacyjnej, a przebudowa wodociągu poprawi niezawodność dostaw wody. Wykonawca będzie miał 8 miesięcy na realizację prac od momentu podpisania umowy. Chęciny wchodzą na wyższy poziom promocji. 1000 złotych dofinansowania na świeże witacze przy wjazdach oraz wielki napis I love Chęciny, który ma szansę stać się najnowszym hitem w okolicy. Nowe witacze będą dwustronne, odporne na pogodę i spójne graficznie. Napis I love Chęciny stanie dumnie na reprezentacyjnym placu. Cała akcja kosztuje ponad 302 tysiące złotych, a finał zaplanowano do maja 2027. A co w ostrowieckiej policji? Funkcjonariusze zatrzymali 20-latka jadącego hulajnogą elektryczną z pasażerem bez dokumentów i pod wpływem alkoholu. Kontrola odbyła się w nocy podczas rutynowego patrolu. Za wykroczenia mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 6 tysięcy złotych. Pacjent pod wpływem alkoholu lub narkotyków jest dla personelu SOR znacznie trudniejszy. Często jest pobudzony, agresywny lub nie współpracuje z personelem, a jednocześnie wymaga kompleksowej opieki medycznej. Na szczęście Szpital Kielecki odnotował spadek liczby takich pacjentów.
3: Jest dużo trudniejszy i wymaga pełnej diagnostyki. To znaczy, że osoba, która jest pod wpływem, nie wiadomo, co się jej stało. Czy została uderzona, czy sama się uderzyła, czy są jakieś wewnętrzne obrażenia, które trzeba sprawdzić. Ta diagnostyka jest pełna.
28: Tłumaczy Aleksandra Bielecka ze Szpitala Kieleckiego.
4: Lepiej wiedzieć.
18: Lepiej.
4: Pogoda w RMF Max.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
28: Po południu w Świętokrzyskiem umiarkowane zachmurzenie, ale między chmurami będzie można zobaczyć również sporo słońca. Osoby planujące dziś czas w plenerze powinny przygotować się na przelotne opady deszczu oraz burze, bo te zjawiska niemal w każdej części regionu. Termometry od 26 do 20 w plenerze powinny przygotować się na przelotne opady deszczu oraz burze, bo te zjawiska niemal w każdej części regionu. Termometry od 26 do

0: gramy na maksa.
1: Dzisiaj specjalnie nie mówimy wam, która jest godzina, żeby zatrzymać wakacyjny czas.
2: Asia Meus, Irek Jakubek, dzień dobry.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Chico i szybka lekcja hiszpańskiego w ostatni poniedziałek wakacji. Mój chłopak.
1: Mój chłopak, jak będzie moja dziewczyna?
0: Mi chica.
1: Mi chica. Jest tak, to trzeba uważać, żeby to dobrze zapisać, jeszcze bardziej wyraźnie powiedzieć, bo mogłaby być awantura.
0: Mi chica.
1: Mi chica. Tak mi chica jedna. Ha, super. Asia, Irek, jesteśmy z wami po południu. Uwaga, teraz się skupcie, jak się boicie jutro szkoły, bo prezydent ma pomysł, żeby w szkołach średnich był jeszcze jeden dodatkowy egzamin.
0: Prezydent wymyślił w Juracie, że fajnie by było wszystkim pełnoletnim uczniom szkół średnich zafundować bezpłatny kurs na prawo jazdy.
1: No super. To znaczy, że prezydent bardzo rozumie potrzeby młodzieży. Będzie im trochę łatwiej wyjechać, jak już będą mieli to prawo jazdy.

0: nie jest zwykłe umpa, umpa, umpa, to jest sylwa bumpa, bumpa, bumpa. FF Max. Wakacje się kończą, ale wakacyjna zabawa zostaje z nami na dłużej.
1: 15 tysięcy złotych do wzięcia od RMF Max przez cały ten tydzień, codziennie. www.rmfmax.pl, tam sprawdzacie swoje szanse.

0: Sorry, papi, jak zawiozłeś dzisiaj rano dziecko do szkoły, to teraz jest dobry moment, żeby już po to dziecko pojechać, już się nastało, naczekało i już wie, że szkoła jest dopiero jutro. Ojciec, a RMF Max w swojej popołudniowej wersji najlepsze już dzisiaj.
1: Ale w ogóle się nie martwcie tym wrześniem, tą szkołą w RMF Max specjalnie dla was. 3 minuty wakacji ekstra.
0: Użel, taki, że orzesz.

0: to teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej zaprasza kobiety 30+ na 3-miesięczny program Zredukuj Wagę, Zyskaj Odwagę. Zadbaj o sylwetkę, zdrowie, energię i pewność siebie. Czekają na Ciebie treningi, opieka dietetyka, yoga nidra oraz wsparcie trenera i grupy. Start 15 września. Liczba miejsc ograniczona. Centrum Odchudzania Kielce Szczecińska 1. Teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i treningi personalne w jednym wyjątkowym miejscu.
2: Polecam. Olga Chaińska.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Pijalnia czekolady Empelczar w Busku Zdroju przy Alei Mickiewicza 5. Obłędne desery czekoladowe i rzemieślnicze lody według autorstwa mistrza Polski cukierników Mirosława Pelczara. Zapraszamy codziennie do godziny 20.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Kielce przy ulicy Krakowskiej 285. Do zobaczenia.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Emila. Cześć, z tej strony Igor.
14: Hello, this is Ina.
15: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
16: Cześć, tu Karin Cins.

0: Po południu w Świętokrzyskiem umiarkowane zachmurzenie, ale między chmurami będzie można zobaczyć również sporo słońca. Osoby planujące dziś czas w plenerze powinny przygotować się na przelotne opady deszczu oraz burze, bo te zjawiska niemal w każdej części regionu. Termometry od 26 do 29 stopni, odczuwalna podobna. Ciśnienie cały czas na granicy normy, natomiast biometr zapowiada się neutralnie. Wieje słabo, przeważnie z południowego zachodu, ale podczas burz może nawet osiągnąć do 80 km na godzinę.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: Oczywiście wakacyjny romans to tylko do dzisiaj, bo od jutra szkoła.
1: No, będzie się można w szkole zakochać, nie? Zwłaszcza jak lubicie matematykę. Asia, Irek, wpadajcie na popołudniówkę Maxa już jutro.
0: Za chwilę Justyna i Michał, a dla was teraz nowość.
1: Fast Boy.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Pracujesz w edukacji? Chcesz być na bieżąco ze zmianami? Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje? Zapraszamy na studia podyplomowe, między innymi pedagogika specjalna autyzm, edukacja włączająca, oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne oraz diagnoza i terapia pedagogiczna. Zdobądź specjalistyczną wiedzę, nowe kompetencje i przygotowanie do kolejnych wyzwań zawodowych. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
6: Budujesz osiedle, prowadzisz hurtownię, a może grodzisz dom? Wikans to ogrodzenia panelowe prosto od producenta. U nas dostaniesz kompletny system, gwarancji jakości i atrakcyjną cenę. Bez pośredników. Składy budowlane i deweloperzy, z nami zyskacie pewnego partnera. Zapewniamy transport i profesjonalny montaż. Sprawdź na www.ogrodzeniapanelowewikans.pl lub dzwoń 788 621 824. Wikans. Solidne ogrodzenia na lata.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Szkoły Awans dla młodzieży i dorosłych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Końskich. Zapisy online na stronie www.awans-szkoły.pl.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TEB Edukacja.
2: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Radom, Słowackiego 84.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
6: Okay. Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
7: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.

0: teraz. Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Yes. 15 w poniedziałek. Czas na popołudniowy flash w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Blik będzie miał dodatkową ochronę przed nielegalnym hazardem. Od jutra system będzie automatycznie sprawdzał, czy odbiorca płatności nie znajduje się w rejestrze niedozwolonych domen. Jeśli tak, transakcja zostanie zablokowana. A co to oznacza dla nas?
6: Raczej te zmiany nie powinny utrudnić korzystania z Blika. Po prostu nastąpi dodatkowy krok, zarówno w sensie, żeby pomóc nam nie popełnić tego błędu i nie się oszukać, jak i dodatkowy krok tej weryfikacji. Natomiast będzie się to działo błyskawicznie za pośrednictwem API, więc nie spodziewajmy się tutaj na przykład, że z tego powodu będziemy mieli odczuwalne przedłużenie tego, jak ta transakcja będzie przebiegała.
5: Mówił Tomasz Palach, radca prawny oraz twórca internetowy.
3: To jest RMF Max.
5: Karol Bielecki, legenda polskiej piłki ręcznej, zostanie nowym prezesem Iskry Kielce. Paweł Papaj, dotychczasowy prezes, pozostaje w zarządzie klubu. Do zarządu dołączy także Jakub Malkę, menadżer sportowy z ponad 20-letnim doświadczeniem. Z klubem pożegnali się m.in. Michał Jurecki, Izabela Buszewicz i Michał Kierczenko. Właścicielem klubu od 3 lat jest SGP Industria. W najbliższych dniach planowane są zmiany personalne oraz podpisanie nowej umowy marketingowej, co ma poprawić sytuację finansową klubu. Jeśli chcecie skorzystać z basenów letnich na Rawszczyźnie w Ostrowcu Świętokrzyskim, macie czas tylko do dziś. Mimo zmiennej pogody obiekty cieszyły się dużą popularnością. Ponad połowę odwiedzających stanowili mieszkańcy Ostrowca, a resztę przyjezdni szczególnie w upalne dni, a obiekty zanotował ponad 38 tysięcy kąpiących się w tym roku. Posiadacze ostrej karty mogli korzystać ze zniżek, a kompleks składa się z 3 niecek. Głównego basenu, brodzika dla dzieci oraz sztucznej rzeki. Woda w głównym basenie i brodziku jest podgrzewana, a bezpieczeństwa pilnują ratownicy. We wrześniu mieszkańcy Kielc muszą przygotować się na przerwy i zakłócenia w dostawach ciepłej wody. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zapowiada, że utrudnienia są związane z realizacją prac przy budowie drogi S74. A gdzie i kiedy warto się przygotować? Od 7 do 12 września. Osiedle Słoneczne Wzgórze, Na Stoku, Wichrowe Wzgórze, Uroczysko, Herby, Nowy Bocianek, a także rejon Uniwersyteckiej i Solidarności oraz Zagnańskiej i Okrzei. Nie macie planów na najbliższy weekend? Mamy dla Was propozycję. Niedziela na dziedzińcu Teatru w Kielcach stanie się miejscem dwóch wyjątkowych wydarzeń kulturalnych. O 11.30 w ramach Narodowego Czytania odbędzie się nowatorska interpretacja Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Eugenii Balekriewej z muzyką na żywo Grzegorza Michty. O 13.00 rozpocznie się spotkanie festiwalowe Pociąg do Literatury, poświęcone prywatnej korespondencji Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z profesorem Józefem Żukiem Opalskim. Wstęp na oba wydarzenia jest bezpłatny. Co dalej z wycofanymi kieleckimi autobusami? 15 pojedzie na Ukrainę, ale zostało jeszcze 25.
7: 4 razy ogłaszaliśmy licytację. Do jednej licytacji nie przystąpił nikt. Do 3 przystąpiła właśnie Fundacja Sikorki. Cena w ostatniej licytacji była już obniżona o 50%.
5: Zaznacza Barbara Damian, dyrektor ZTM w Kielcach.
3: Mamy to?
4: Mamy to!
3: Sport w RMF Max.
8: Krzysiek Chwaniński, zapraszam na flash sportowy RMF Max. Polki zagrają dzisiaj z reprezentantkami Portugalii o awans do najlepszej 8 Mistrzostw Europy. Faworytkami, i to zdecydowanymi, biało-czerwone.
9: Na pewno będzie to zespół, który będzie chciał coś ugrać, będzie waleczny i myślę, że nie podda się po pierwszej piłce, po pierwszym secie, tylko będzie walczył do końca, więc też będziemy musiały być zawzięte i wyjść zdecydowanie na ten mecz.
8: Podkreśla jednak nasza środkowa Anna Obiała. Mecz w Stambule o godzinie 18. Po godzinie 19 swoje mecze pierwszej rundy tenisowego US Open powinni rozpocząć Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. Iga Świątek na kort w Nowym Jorku powinna wyjść natomiast o północy. Przeciwniczką Polki Chinka Wong Xiu.
4: Będzie ładnie?
3: Za chwilę pogoda w RMF Max.
5: Jeśli zamierzacie spędzić dziś czas na zewnątrz, warto śledzić prognozy. W wielu miejscach regionu mogą pojawić się opady deszczu oraz burze. W Świętokrzyskim po południu zachmurzenie umiarkowane, słońce co jakiś czas będzie pojawiać się zza chmur. Ale ciepła aura pozostanie z nami. Maksymalnie dziś od 26 do 29 stopni, odczuwalna podobna. Ciśnienie utrzymuje się w granicach normy, biometr neutralny. Wiatr na razie słaby, ale podczas burzy może osiągnąć nawet 80 km na godzinę. Wieczorem też możliwe opady i burze.

0: Ale Farben i Body Talk w RMF Max. I od razu jakoś człowiek czuje, że to było coś ważnego i dobrego.
1: I wyjątkowego. I o takie właśnie rzeczy was teraz pytamy w RMF Max, no bo 31 sierpnia to jest doskonała okazja, żeby podsumować sobie wakacje, ale tylko tymi dobrymi rzeczami, które wydarzyły się w waszym życiu.
0: No to proszę bardzo wysyłać głosóweczki na Messenger RMF Max. Borycka, zacznij podsumowanie
1: wakacji. Ja zaprezentuję, jak to powinno wyglądać. W te wakacje, jak było ciepło, to naprawdę jeździłam na rowerze, a nie stał zamknięty.

0: pęknięty w komórce lokatorskiej.
1: A ja zjadłem gofra z agrestem.
0: Głosówki na Messengerze albo Instagramie RMF Max. Dajcie znać, jak wam minęły wakacje.
1: Sombrowi nie do końca wyszło to Wii. Trochę inaczej ma to brzmieć, ale też sobie radzi. My body isn't ready w RMF Max.

0: Alok i J-Lo na 18 po trzeciej w RMF Max. Everything is fine, wszystko dobrze, wiadomo, to sobie dzisiaj powtarzamy, ale może być dużo lepiej, bo to kolejny tydzień z zabawą Casa de Palma. Jeszcze wakacje tutaj przedłużamy w RMF Max.
1: 580 razy bardziej dobrze.
0: W skrócie lepiej. W skrócie lepiej, tak.
1: Może być, kochani, bo 580 razy mnożymy każdego SMS-a, którego w zabawie Casa de Palma wyślecie przez najbliższe 10 minut. I to jest porządny mnożnik, moim zdaniem. To jest tak, jeden
0: ja się
1: z tych
0: zgadzam
1: większych.
0: Z tym. To jest jeden z tych większych, bo my już za chwilę będziemy dzwonić, więc to jest w zasadzie niemal ostatnia okazja, żeby do tej zabawy dzisiaj się zgłosić, więc ślijcie Max na 7327 za 369. Nawet 15 koła do zgarnięcia, ale też inne nagrody. Maszynki do lodów, JBL-e, głośniki, takie duże i takie mniejsze i mnóstwo innych fajnych nagród, więc co szkodzi
1: Proszę
0: spróbować,
1: bardzo, możecie
0: prawda?
1: Zrobić tak, żeby w życiu było bardziej dobrze. Albo lepiej.
0: Tego będziemy się trzymać.
2: Max. Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit, zaoczne liceum i szkoły policjalne, PHP, administracja. Przenieś się do nas, zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
9: Czekaj!
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
9: Radom, Słowackiego 84.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Lepsze Mazowsze?
11: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
10: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
11: czekają na twój głos.
10: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
11: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
10: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
11: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
12: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
13: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar 3 plus 1 za grosz.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspertyzy.

0: O szamanie, z którym nie jesteś na ty. Piosenka Szampan w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Przyznam, że to był dla mnie trochę długo dochodzący, ale złapałam. Złapałam, mam nadzieję, że wy też. 32 minuty po trzeciej, to jest RMF Max, kanał nadawczy. Dzisiaj 31 dzień sierpnia i podsumowujemy wakacje.
0: No to podsumowujmy.
3: W te wakacje nie przytyłam.
2: Na takie głosówki właśnie czekamy na Messengerze RMF Max. Dajcie znać, jak wam minęły wakacje z takim radosnym wii na końcu, któremu my też będziemy wtórować.
0: Czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max.

0: Zaraz, kochani, prognoza pogody. Póki co Marlon Hofstadt i numer I Like. A jeśli chodzi o tą pogodę, to ona jest trochę jak ja wybierający wakacje. Nie może się zdecydować.
1: No to może tak być, faktycznie. Za chwilkę najświeższa prognoza, a więcej nowości jeszcze dzisiaj do 18 w kanale nadawczym. Bądźcie z nami. Max.
2: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
3: fresh. Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej zaprasza kobiety 30+ na 3-miesięczny program Zredukuj wagę, zyskaj odwagę. Zadbaj o sylwetkę, zdrowie, energię i pewność siebie. Czekają na Ciebie treningi, opieka dietetyka, yoga nidra oraz wsparcie trenera i grupy. Start 15 września. Liczba miejsc ograniczona. Centrum Odchudzania Kielce Szczecińska 1. Teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i treningi personalne w jednym wyjątkowym miejscu.
4: Polecam. Olga Chaińska.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, to już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
12: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do -30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
13: Pijalnia czekolady Empelczar w Busku Zdroju przy Alei Mickiewicza 5. Obłędne desery czekoladowe i rzemieślnicze lody według autorstwa mistrza Polski cukierników Mirosława Pelczara. Zapraszamy codziennie do godziny 20.
14: Euro na wszystko cię stać.
15: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
14: Do euro przyjdź.
15: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Jeśli zamierzacie spędzić dziś czas na zewnątrz, warto śledzić prognozy. W wielu miejscach regionu mogą pojawić się opady deszczu oraz burze. W Świętokrzyskiem po południu zachmurzenie umiarkowane, słońce co jakiś czas będzie pojawiać się zza chmur. Ale ciepła aura pozostanie z nami, maksymalnie dziś od 26 do 29 stopni, odczuwalna podobna. Ciśnienie utrzymuje się w granicach normy, biometr neutralny. Wiatr na razie słaby, ale podczas burzy może osiągnąć nawet 80 km na godzinę. Wieczorem też możliwe opady i burze.

0: Robin Schulz i James Blunt w RMF Max. Tak miło, tak nostalgicznie, bo patrz, Michałku, już prawie wrzesień, jesień i będzie premiera nowego GTA, w którym wiemy już, że jak wyświetlisz na przykład i nie odpowiesz na SMS-a...
1: Nie.
0: To masz karne punkty.
1: Nie. Nie. Znaczy, to jest niedobrze dla mnie, bo Rytka wie dlaczego, bo jakby kojarzycie tego typa na każdym czacie grupowym, który nigdy nie odpisuje, to ja.
2: Reklama. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Kielce przy ulicy Krakowskiej 285. Do zobaczenia.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: I po reklamie.

0: Na zegarach 16 to czas na najnowszy flash w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Taniej już nie będzie. Dziś ostatni dzień obowiązywania maksymalnych cen paliw z obniżonym podatkiem VAT, czyli programu CPN. A jakich cen możemy się spodziewać od jutra?
1: No, wzrost będzie bolesny dla kieszeni zmotoryzowanych. Stawki pójdą w górę średnio od 70 do 90 groszy za litr, w zależności od rodzaju paliwa.
2: Będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego.
1: Wylicza redaktor naczelny portalu epetrol.pl Grzegorz Maziak.
0: To był Igor Skrzypek.
3: To jest RMF Max.
0: Jesteśmy na bieżąco z podpaleniem zakładów produkujących drony w Skarżysku Kamiennej. W akcji bierze udział dodatkowy patrol i analizowane są nagrania z monitoringu. System firmy zarejestrował osobę w kominiarce z plecakiem. Sprawca uruchomił alarm antywłamaniowy i podpalił jedno z pomieszczeń, ale ogień nie spowodował poważnych szkód i nikt nie ucierpiał. Policja sprawdza, jakiej substancji użyto do podpalenia i czy zdarzenie można powiązać z innymi pożarami w zakładach zbrojeniowych. Podobne incydenty miały miejsce w ostatnich dniach w Lublinie i na Słowacji. Po południowym fleszu teraz o nowościach na drogach powiatu kieleckiego. Do końca roku pojawi się 50 radarowych wyświetlaczy prędkości. Urządzenia pojawią się m.in. przy szkołach w Sukowie, Łopusznie, Cedzynie i Wolicy. A celem programu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły oraz ograniczenie liczby wypadków. Wyświetlacze będą pokazywać aktualną prędkość pojazdu. Jeśli kierowca jedzie zgodnie z przepisami, zobaczy zielony komunikat dziękuję, a w przypadku przekroczenia prędkości czerwony zwolni. Długo wyczekiwany remont ulicy Biesak w Kielcach coraz bliżej. Dwie oferty mieszczą się w zaplanowanej kwocie, więc MZD ogłosi wkrótce wykonawcę prac. Wszystko to w ramach programu Kielce bez dziur.
4: Jest w kiepskim stanie, dlatego też podjęliśmy starania, żeby w tym roku wykonać pierwszy odcinek do około 980 metrów ulicy Biesak. Zobaczymy, co będzie w przyszłości.
5: To w ramach programu
4: Kielce bez dziur.
5: Czyli to już będzie ostatnia inwestycja w tym roku w ramach tego programu?
4: To się jeszcze okaże. Nie mówimy, w zależności wszystko od tego, jak będą się kształtować środki na tym paragrafie.
0: Podkreśla Karol Nowakowski, dyrektor MZD. Jak dotąd remonty nakładkowe zakończono na czterech kieleckich ulicach: Warszawskiej, Malików, Fosforytowej oraz Batalionów Chłopskich. Awantury, brak współpracy i dodatkowe zamieszanie. Kiedy liczy się każda minuta, z takimi pacjentami potrafi być ciężko. Na szczęście w kieleckim szpitalu takich przypadków jest teraz coraz mniej.
6: Bardzo często kończą się interwencjami policji, dlatego właściwie w takich momentach, kiedy nie ma już z tą osobą kontaktu, a ona nadal jest agresywna. Również dlatego, że nie jesteśmy w stanie określić danych osobowych tej osoby, więc musimy wezwać policję, żeby ona zajęła się tym tematem.
0: Podkreśla Aleksandra Bielecka z placówki. I to już wszystko w tym fleszu. My słyszymy się punktualnie o 17, ale jeszcze wcześniej prognoza pogody.
7: To tak ciągnie.
3: Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Po południu sprawdzamy najnowsze prognozy synoptyków dla Kielc i Świętokrzyskiego. Termometry już zbliżają się do maksymalnych wartości na dziś, czyli 30 w okolicach Sandomierza, najchłodniej w okolicach Końskich 25, w Kielcach 26. Do tego zachmurzenie umiarkowane, czyli trochę słońca, trochę chmur i coraz mocniejszy wiatr, a to oznacza, że zbliżają się burze i przelotne opady deszczu, więc jeśli wychodzicie w plener, bierzcie to pod uwagę. Wieczorem też mokro i burzowo.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: Dzień dobry po tej piękniejszej stronie godziny 16 w kanale nadawczym.
9: Dzień dobry.
1: Tu Siwek i

0: Dub Dogs i How Does It Feel w RMF Max. Jest 16.13 czy też 13.16? Nie, to w ten sposób to nie działa. Słuchajcie, bo zaczęliśmy się bawić w zamienianie pierwszego członu
1: w sensie pierwszej litery
0: dwuwyrazowych.
1: W sensie jak macie na przykład Michał Siwek, to Michał Miwek, no. I nas to strasznie śmieszy, bo jest 31 sierpnia, nikt nie wie, o co chodzi w tym dniu i w ogóle po prostu zapraszamy was do zabawy, no, bo jakby czemu nie. Może jedziecie gdzieś na zakupy, może jeszcze ogarniacie coś ważnego. Mózg musi trochę odpocząć, więc teraz propozycja jest taka, że wy na Messengerze RMF Max albo na Instagramie zostawiacie głosówkę, w której zamieniacie właśnie dwie litery sąsiednich słów. A my musimy zgadnąć, o co chodzi.
0: Opowiedzcie nam o tym, co robicie, albo o tym, co widzicie. Na przykład sadę jamochodem. A widzę wlankę szody.
1: Tak, czyli szklankę wody. Super, to jest śmieszne, prawda?
0: Jest tak głupie.
1: No, bawmy się, słuchajcie. Wspaniała, w ten poniedziałek głupia rzecz. I tak nic lepszego nas nie czeka. Więc Messenger RMF Max, dajcie znać.
0: No i masz go, widzisz go, Wiktor Waligura. Ten się wycwanił, tutaj się nic nie wydarzy. Cztery pory roku przed nami. Od Wiktora Waligury, 16.15.
1: Pozdrawiam Bustynę Jorycka.

0: A mówiłam, że będą piękne nowości w RMF Max na 24. Eli Oaks i Lavinia za nami. No a my dzisiaj, ponieważ jest to dzień dość szalony, chaotyczny, taki nie wiadomo w sumie do czego, 31 sierpnia, poniedziałek, no to zamieniamy sobie po prostu litery w słowach i o to, co nam wychodzi.
1: Moje ulubione to lew mi kreci.
2: Jest jakby... urocze?
0: Krew mi leci, zgadliśmy.
2: Samo w sobie, ale jednocześnie jakby współczujemy.
3: Wszedłem na lekcję, powiedziałem, że spóźniłem się dlatego, że dał leszcz, a chodziło oczywiście o lał deszcz.
2: Czekamy na więcej. Ktoś też nadesłał nam informację, że ćwierki
0: ptaszkają.
2: Tak, tak. O właśnie.
0: Taką wiadomość też dostaliśmy na Messengerze RMF Max. Nagrywajcie głosówki, jeszcze do tej zabawy wrócimy. Tymczasem 24 w RMF Max.
2: Ale ten las trzeci.
4: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Szukasz studiów, które prowadzą do pracy z ludźmi i dają poczucie, że to, co robisz, naprawdę ma znaczenie? Postaw na rozwój w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Wybierz jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna albo studia licencjackie, pedagogika lub praca socjalna. Zdobądź wiedzę, praktyczne kompetencje i przygotowanie do pracy, w której jesteś naprawdę potrzebny. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł.
12: MediaMarkt.
13: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Kielce, ulica Świętokrzyska 20.
14: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: My się tego lata trzymamy po prostu tak jeszcze na ostatni paluszek. 31 sierpnia u nas cały czas Casa de Palma, czyli zabawa, w której można zgarnąć nawet 15 tysięcy złotych.
2: No to kochani, łapcie się za telefony, bo do kogoś właśnie w tym momencie dzwonimy i jak komuś zawibruje telefon i postanowicie to zignorować, to może wam przejść obok nosa całkiem porządna nagroda. Ja już numer wykręciłem i będziemy czekali 6 sygnałów, aż ktoś ten telefon odbierze. 15 tysięcy złotych nawet w Casa de Palma dziś do zgarnięcia. 2 sygnały za nami.
1: Ja się zawsze tak trzęsę, jak lecą te sygnały.
2: Ja zawsze po drugim mam największy zawał.
1: Już
2: a to już jest trzeci.
3: Matko Boska.
2: Człowieku, odbierz! Leć do telefonu, jak ci dzwoni telefon, biegnij! Człowieku, biegnij! Szybciej! Nie!
1: Halo?
4: Użytkownik.
1: O nie!
2: Boże, Boże, co tu się wydarzyło?
1: Ale mi jest smutno teraz. Poniedziałek, to mógł być taki piękny poniedziałek dla kogoś z was, a tak to tylko 100 zł, niestety, no, za nieodebranie telefonu w Casa de Palma.
2: No ten koniec wakacji miałem nadzieję, że będzie jednak trochę piękniejszy, no ale teraz każdy, kto sobie siedzi i myśli, no ja bym odebrał. No to proszę bardzo to udowodnić.
1: Tak jest, bo my jeszcze tej zabawy nie kończymy. Jeszcze w tym tygodniu Casa de Palma gra 15 tysięcy złotych też nadal w grze, oprócz innych fantastycznych nagrodów, między innymi Instaxy, JBL, bary, maszyny do popcornu, to wszystko jest do zdobycia. A żeby wejść do gry, ślij teraz Max na 7327 SMS-em za 3,69.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: RMF Max. Jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: My się tego lata trzymamy po prostu tak jeszcze na ostatni paluszek. 31 sierpnia u nas cały czas Casa de Palma, czyli zabawa, w której można zgarnąć nawet 15 tysięcy złotych.
2: No to kochani, łapcie się za telefony, bo do kogoś właśnie w tym momencie dzwonimy i jak komuś zawibruje telefon i postanowicie to zignorować, to może wam przejść obok nosa całkiem porządna nagroda. Ja już numer wykręciłem i będziemy czekali 6 sygnałów, aż ktoś ten telefon odbierze. 15 tysięcy złotych nawet w Casa de Palma dziś do zgarnięcia. 2 sygnały za nami.
1: Ja się zawsze tak trzęsę, jak lecą te sygnały.
2: Ja zawsze po drugim mam największy zawał.
1: Już
2: a to już jest trzeci.
3: Matko Boska.
2: Człowieku, odbierz! Leć do telefonu, jak ci dzwoni telefon, biegnij! Człowieku, biegnij! Szybciej! Nie!
1: Halo?
4: Użytkownik.
1: O nie!
2: Boże, Boże, co tu się wydarzyło?
1: Ale mi jest smutno teraz. Poniedziałek, to mógł być taki piękny poniedziałek dla kogoś z was, a tak to tylko 100 zł niestety, no, za nieodebranie telefonu w Casa de Palma.
2: No ten koniec wakacji miałem nadzieję, że będzie jednak trochę piękniejszy, no ale teraz każdy, kto sobie siedzi i myśli, no ja bym odebrał. No to proszę bardzo to udowodnić.
1: Tak jest, bo my jeszcze tej zabawy nie kończymy. Jeszcze w tym tygodniu Casa de Palma gra 15 tysięcy złotych też nadal w grze, oprócz innych fantastycznych nagrodów, między innymi Instaxy, JBL, bary, maszyny do popcornu, to wszystko jest do zdobycia. A żeby wejść do gry, ślij teraz Max na 7327 SMS-em za 3,69.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ten bas jest tak doskonały. Ach, cudowne. Nowy Tame Impala z numerem Loser w RMF Max. Tak się gra o tej porze w poniedziałek.
1: A my zapraszamy do listy obecności. Jutro będzie ta prawdziwa w szkole, jasne. Ale my chcielibyśmy taką listę obecności słuchaczy RMF Max zrobić z okazji początku roku szkolnego, więc prosimy was o głosówki na Messenger RMF Max, ale to zupełnie serio.
0: Tak.
1: Prośba, nagrajcie nam swoje imię, funkcję, którą pełniliście w klasie w swoich latach szkolnych i zgłoście obecność.
0: No, czyli takie, cześć, tutaj Justyna, ja byłam skarbnikiem, obecna.
1: Cześć, tak? Tu Michał, ja byłem pajacem, obecny.
0: Dobrze, czyli wszystko się zgadza. Głosówki na Messengerze RMF Max. Jutro będziemy sprawdzać listę obecności.
1: Tak jest, to wysyłajcie głosóweczki na Messenger RMF Max. Najprościej wejść na nasz profil na Facebooku i tam kliknąć wyślij wiadomość. A w międzyczasie my was zapraszamy na najświeższą prognozę pogody, bo w tej się będzie też działo. Dziś burze, jutro chłodno. W środę podobno ma wrócić upał.
0: Tak?
1: Wiedziałaś? No, to się zaraz dowiesz.
2: Reklama. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Malarnia Proszkowa Wikans zaprasza do współpracy osoby prywatne oraz firmy. W naszej ofercie malowanie proszkowe oraz cynkowanie ogniowe bram, ogrodzeń i konstrukcji stalowych. Oferujemy także transport. Poznaj szczegóły naszej oferty jeszcze dziś i skorzystaj z profesjonalnych usług. Więcej informacji znajdziesz na stronie cynkowaniewikans.pl. Zapraszamy gorąco. Wikans, malarnia proszkowa. Telefon 788 621 824. cynkowaniewikans.pl.
5: Szkoły Awans dla młodzieży i dorosłych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Końskich. Zapisy online na stronie www.awans-szkoły.pl.
6: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Euro na wszystko cię stać.
10: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
9: Do euro przyjdź.
10: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

po południu sprawdzamy najnowsze prognozy synoptyków dla Kielc i Świętokrzyskiego. Termometry już zbliżają się do maksymalnych wartości na dziś, czyli 30 w okolicach Sandomierza, najchłodniej w okolicach Końskich 25, w Kielcach 26. Do tego zachmurzenie umiarkowane, czyli trochę słońca, trochę chmur i coraz mocniejszy wiatr, a to oznacza, że zbliżają się burze i przelotne opady deszczu, więc jeśli wychodzicie w plener, bierzcie to pod uwagę. Wieczorem też mokro i burzowo.

0: Za 6 minut będzie godzina 17, a my mamy w głowie Tansopé, czyli Saint-Tropez. Zamieniamy sobie literki w słowach, ponieważ dzisiaj jest poniedziałek, 31 sierpnia i tak nie ma co innego z tym dniem zrobić.
1: I wasze dowroty do pomu staną się odrobinę zabawniejsze i przyjemniejsze.
2: Szok rolny.
1: No właśnie, on się jutro zaczyna, drodzy państwo.
0: Szok rolny.
1: Kto by się tego mógł spodziewać?
3: Papier ręcznikowy na zawsze trafił do naszego słownika domowego.
1: No pytanie, oczywiście, kiedy trafi do asortymentu dyskontów, prawda?
0: Tak, no to wystarczy zamienić dwie literki i już jest, słuchajcie. Więcej tych propozycji jeszcze mamy.
4: Przy kasie sklepowej powiedział kartość płatną.
0: Kartość płatną?
1: Wow.
0: Piękne, piękne.
1: Siodzina Gedemnasta już niedługo w RMF Max.
0: Ładnie oczywiście.
1: Zaskakująco. Powiedziałbym nawet niepokojąco. Zostawiajcie głosówki na Messengerze RMF Max.
5: Ogłoszenie RMF Max.
6: Wszystko w moich rękach, resztę mówią mi twoje usta.
7: Graba wie, co mówi na temat hitów.
8: Bez nas nie zaczną. To nowość od PZ-a, którą polecamy w tym tygodniu na liście kompetencji. Wiadomo, że bez was, no to nie będzie tego debiutu w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl.
7: Hop Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
5: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: 20 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej zaprasza kobiety 30+ na 3-miesięczny program Zredukuj Wagę, Zyskaj Odwagę. Zadbaj o sylwetkę, zdrowie, energię i pewność siebie. Czekają na Ciebie treningi, opieka dietetyka, yoga nidra oraz wsparcie trenera i grupy. Start 15 września. Liczba miejsc ograniczona. Centrum Odchudzania Kielce Szczecińska 1. Teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i treningi personalne w jednym wyjątkowym miejscu.
6: Polecam. Olga Chaińska.
7: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Co ty taki zakręcony?
10: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
9: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
10: Co? Tak szybko?
9: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
10: Czekaj!
9: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
10: Kielce, Zagnańska 27.
9: TB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
11: I po reklamie.

0: Tak jest, to jest poniedziałek w RMF Max, 11 po 5, Explosion od Calvi i Remi za nami.
1: A już za chwilę ktoś w zabawie podziałek będzie miał szansę wywalczyć sobie wejściówkę na poznańskie Erste Letnie Brzmienia. Zabawa podziałek, przypominam, to oczywiście dzień bez nie. Bo jak z poniedziałku wyjmiemy nie, to wychodzi podziałek.
0: Wow, niesamowite, wspaniale. Wspaniale to wytłumaczyłeś. W podziałek to zagramy później, ale teraz pytamy o to, czego nie zrobiliście tego lata. Na Messengerze RMF Max czekamy na odpowiedzi i wyłonimy jedną z nich do zabawy podziałek. No i właśnie, bilety na Erste Letnie Brzmienia. To już ostatni przystanek tej trasy w Poznaniu w najbliższy weekend, między innymi Mrozu, będzie też Brodka, która zagra Grandę, Kaśka Sochacka i mnóstwo innych fantastycznych polskich gwiazd.
1: No to proszę bardzo zawalczyć. Messenger RMF Max, żeby wejść do zabawy i zagrać z nami w podziałek, trzeba tylko napisać, czego tego lata nie zrobiłeś lub nie zrobiłaś.
0: Tak jest.
1: Messenger RMF Max.

0: Axwell i Bon grają w RMF Max. Piękny poniedziałek, piękny, słoneczny, może i za chwilę trochę burzowy, ale na chwilę zabieramy was też do Japonii, bo tam, słuchajcie, aresztowano 72-latka.
1: Też pięknego.
0: Który przekroczył swoją 15-dniową wizę o 33 lata.
1: Podobno, jak się kładł dzień wcześniej, to właśnie mówił, że coś miał zrobić, ale nie pamięta co.

0: White 2115 i to coś w RMF Max. A my wykonujemy ważny telefon do Anny, która ma taki refleks przy telefonie, że to mnie po prostu rozbroiło absolutnie. Erstyletnie brzmienia w Poznaniu. Anna, chciałabyś się tam wybrać?
1: Pewnie.
2: No to super, słuchaj, bo akurat dwie wejściówki mamy do zdobycia. To już jest ostatni przystanek na trasie Erstyletnich Brzmieni. Tam w weekend będzie impreza, będą koncerty, super festiwal. Ale o te bilety teraz, Ania, no musisz powalczyć w zabawie podziałek. Tylko najpierw nam powiedz jeszcze, czego nie zrobiłaś w te wakacje?
1: No niestety nie miałam urlopu.
0: Anna, to my ci to zrekompensujemy. Erstyletnie brzmienia, znaczy mam nadzieję, że to zrekompensujemy, bo ja nic nie mogę obiecać.
2: Ty czas sobie musisz... pokaże.
0: Czas pokaże, a dokładnie czas, który to pokaże, to czas 45 sekund, bo przez tyle czasu będziesz musiała wytrzymać, rozmawiając z nami, aktywnie podtrzymując konwersację i nie używając ani razu słowa nie.
1: Okej.
2: Dobra, zasady zrozumiane, to lecimy. 45 sekund, czas start. Jak myślisz, Ania, warto było chodzić na wagary?
1: Warto.
0: Dobrze zaczynasz. Słuchaj, a czemu tak słabo ci poszło na maturze z polskiego?
1: Bo pisałam matematykę.
2: Bardzo dobra odpowiedź. A idziesz jutro do szkoły?
1: Idę. Muszę dziecko zawieźć.
0: Czy to dlatego, że jadłaś za dużo rabarbaru?
1: Pewnie tak.
2: Dobra, a na obiad już masz coś wymyślone na jutro?
1: Gołąbki.
0: Gołąbki?
2: Dobrze, konkretna odpowiedź.
0: Ja słyszałem, że ty nienawidzisz gołąbków.
1: Uwielbiam.
0: Uwielbiam, że akurat, pewnie ketchupem polewasz.
1: Też.
2: Brawo, Ania! Pięknie się utrzymałaś w tej zabawie. Bilety na Erstyletnie Brzmienia w Poznaniu lecą do ciebie, a tam Kaśka Sochacka, Mrozu, Vito Bambino, no będzie się działo, super impreza.
1: Dzięki!
2: Super!
0: I proszę, lato bez urlopu też może być piękne.

0: Szkoda, że się weekend skończył, słuchajcie. Bardzo żałuję. Bo ja sobie w weekend założyłem takie moje ulubione, wygodne buty. Tylko, że one są już brudne, bardzo stare.
1: Świat ich nie może oglądać już.
0: Ja nie mogę do pracy do nich przyjść. Ale tak? Tylko w weekend mogę je założyć.
1: A teraz masz nowe?
0: Teraz już mam nowe.
1: No, powiem ci, że...
0: Nie rób mi tego! Nie!
1: No to poszarzały. Ale tak jest z białymi butami. No co zrobisz, buta nie zjesz, jak to mówią.
0: Prognoza pogody zaraz.
2: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedzaj.

0: deski trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

Coraz większe chmury zbierają się nad regionem, a to oznacza, że może przelotnie popadać, zagrzmieć i do tego mocniejszy wiatr, szczególnie z kierunku zachodniego i północno-zachodniego. W najmocniejszych porywach może osiągać nawet do 80 km na godzinę, więc jeśli planujecie ten dzień spędzić w plenerze, uważajcie na siebie. A na termometrach w regionie najchłodniej na północy 25 stopni, na południu 28, na wschodzie 30, w centrum 26. Wieczorem nadal powyżej 20.

0: Obejmuje noce to Liwka, PZ i Jonatan, a Michałowi strasznie to jest creepy, ten pałąk od mikrofonu.
1: Zostaw mój pałąk!
0: Za 5 minut będzie 18. My dzisiaj mieliśmy super zabawę w zamienianie liter w różnych słowach i przyszła do nas jedna super propozycja od Wojtka. MMF Rax.
1: A zatem pożegnajmy się w MMF Rax, Sichał Miwek.
0: Bustyna Jorycka. Do usłyszenia jutro po 15, a za chwilę tutaj graba, więc zostańcie z MMF Rax.
1: Grzemek Prabowski, już zaraz.
2: Reklama.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TB Edukacja.
3: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Pijalnia czekolady Empelczar w Busku Zdroju przy Alei Mickiewicza 5. Obłędne desery czekoladowe i rzemieślnicze lody według autorstwa mistrza Polski cukierników Mirosława Pelczara. Zapraszamy codziennie do godziny 20.
13: I po reklamie.

0: Najważniejsze info z miasta i regionu tylko w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam na Flash. Trzymamy rękę na pulsie i mamy dla Was kolejną porcję informacji z dróg. Szykujcie się na dodatkowe utrudnienia. Mają one związek z budową trasy ekspresowej S74 przez miasto. O szczegółach nasz reporter Marcin Różyc.
1: Całkowicie zamknięta została ulica Klonowa na krótkim fragmencie między Jesionową a Wierzbową i wyznaczono objazdy. Prowadzą przez ulicę Jesionową, Marszałkowską, Wojewódzką i Klonową. Drogowcy zmienią też organizację ruchu na Marszałkowskiej. Wtedy to ulica Marszałkowska będzie jednokierunkowa od Wiśniowej do Jesionowej. Wyznaczono objazdy przez Klonową, Wiśniową, Warszawską i Turystyczną.
0: Zakończenie budowy S74 przez Kielce planowane jest na drugi kwartał 2028 roku. Teraz ważna informacja dla tych, którzy zamiast samochodu wybierają komunikację miejską. Po wakacyjnej przerwie wróciły standardowe rozkłady jazdy. Przestały więc obowiązywać ograniczenia wprowadzone dla kilkunastu linii.
2: Więcej autobusów pojawi się na liniach numer 4, 5, 8, 13, 21, 30, 34, 35, 46, 102. 107 oraz 114.
0: Informuje Barbara Damian, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego. A jeszcze do końca września zawieszona będzie linia numer 104. Ogłoszono przetargi na przygotowanie dokumentacji dla trzech parkingów wielopoziomowych ze skronami w Kielcach, przy ulicy Grunwaldzkiej, Kamińskiego i Solnej. Planowane inwestycje mają zapewnić ponad 1000 miejsc parkingowych i ponad 2000 miejsc schronienia. Miasto dodatkowo stara się o preferencyjną pożyczkę na blisko 48 milionów złotych z możliwością umorzenia do 20% kwoty. Przy hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie powstanie nowe miejsce do wypoczynku. W planach jest budowa drewnianej altany oraz mostku prowadzącego do zielonego zakątka porośniętego wierzbami. Teren zostanie wyposażony w stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci oraz energooszczędne oświetlenie LED. Prace mają zostać zakończone do końca roku. Zmieniamy temat. O około 16% spadła liczba pacjentów pod wpływem alkoholu i narkotyków, którzy trafiają na SOR Szpitala Kieleckiego. To prawdopodobnie efekt nocnej prohibicji.
3: Osób trafiających pod wpływem alkoholu i pod wpływem środków odurzających do naszego szpitala, konkretnie do szpitalnego oddziału ratunkowego, jest mniej więcej o 16% mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym i z tymi miesiącami, o których mówimy, czyli od kwietnia do dziś.
0: A dlaczego jest to tak ważne?
3: W poczekalni, na SOR-ze, te osoby, które potrzebują pomocy, dostają ją zdecydowanie wcześniej. Osoby pod wpływem alkoholu docierały do nas w trybie pilnym.
0: Podkreśla Aleksandra Bielecka ze Szpitala Kieleckiego. Na koniec policyjne info. Funkcjonariusze z Kielc zatrzymali 42-latka, który na Alei Księdza Jerzego Popiełuszki, prowadząc Audi pod wpływem alkoholu, spowodował kolizję z dwoma autami. Mężczyzna miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące. Grozi mu do 5 lat więzienia.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Jeśli możecie pozwolić sobie na relaks w domu, to warto z tej opcji skorzystać, bo na zewnątrz coraz większe szanse na burze i przelotne opady deszczu. Nadal gorąco, od 26 stopni na północy do 29,30 na wschodzie i południu regionu. Jeśli chodzi o wiatr, ten coraz mocniejszy wieje głównie z północnego zachodu. Wieczorem też może popadać, w nocy ma być już spokojnie, wtedy spadki do 16, za to jutro wietrznie, ale już bez burz, maksymalnie 21 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
8: Hej, cześć, witajcie po 18. Jeszcze jasno, nie chcę was straszyć, ale niedługo to się doczekamy. Przemek Grybowski, zamykamy oficjalnie sierpień razem. Czas na nasz wspólny wieczór od 20. Nowa dziesiątka listy Hobbens i teraz numer, który może zdobyć jedynkę bardzo szybko. Kolejna wersja Self Away, tym razem w wiralowej wersji od Temper City. No i teraz pytanie, koniec wakacji, to tak bardziej hop czy bęc? Bardziej się smucicie, czy jednak jest wesoło? Dajcie znać SMS-em na 3001. Kto się cieszy, że jutro można wrócić do szkoły? Rodzice na pewno. Temper City teraz w RMF Max.

na to piosenka, nie zapomnę jej nigdy. Byli kiedyś na szczycie listy Hot Bands Morandi w słynnym, niezapomnianym Save Me. Na koniec sierpnia to 243 dzień roku, a do końca już tylko, a może jeszcze 122 dni. Brzmi groźnie, ale do Sylwestra naprawdę jeszcze sporo weekendów. Może już powoli będziemy robić plany. Macie plany? Jakby co, to u nas nie zabraknie dobrej muzyki. Już wszyscy jesteście zaproszeni. Teraz Ed Sheeran przed startem roku szkolnego.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

numerze słychać jeszcze wakacje, prawda? On Tonight, taka jakby nowa wersja, bo to był hit muzyki R&B, wtedy Montel Jordan w nowej wersji DJ Silva Bumpa. Dziękuję za wasze wiadomości. Koniec wakacji, jesteście bardziej smutni, czy tak na wesoło. Jednak pozytywne wibracje królują wśród słuchaczy i bardzo dobrze. Graba trzyma za was kciuki. Będą same piątki, szóstki, w ogóle wszyscy będziecie najlepsi. Za chwilę przed startem roku szkolnego The Weeknd w RMF Max, jego Save Your Tears.

Wszystko będzie dobrze, naprawdę proszę się nie stresować końcówką wakacji. Everything is fine. Alok i Jennifer Lopez, bez wątpienia jeden z wielu hitów tego lata. Za chwilę nasza nowość na wrzesień, Francis i Sobel. A może takie małe wakacje we wrześniu, słuchajcie, mniej tłumów, taniej generalnie, a w ogóle to w Polsce mają wystartować takie pierwsze loty niespodzianki. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. Pasażerowie wsiądą sobie do samolotu pewnej linii lotniczej, nie wiedząc, dokąd lecą. Chcielibyście właśnie tak. Zależy, gdzie się wyląduje. Jakby Hiszpania, to chyba wszyscy by chcieli, chociaż turyści narzekali w tym sezonie, że jednak w tej Hiszpanii to było trochę za gorąco. Nie ma to jak u nas nad Bałtykiem. Chłodno, może zawsze zimne, to gwarantowane. No to teraz, już tak na czas po wakacjach, obiecana nowość na wrzesień. Słuchajcie, wracają do nas Francis i Sobel w RMF Max. One Day in Poland. Właśnie tutaj chcielibyśmy wylądować.

0: wakacji od Dubdogs z Brazylii i How Does It Feel. A skoro kończą się wakacje, to wiele osób pyta, czy ja, jak robię tutaj, prawda, w radiu, to znam długoterminowe prognozy pogody, jaka będzie jesień i może kiedy spadnie pierwszy śnieg i kiedy trzeba zmienić opony. Słuchajcie, no, to nie jest aż tak, że możemy aż tak daleko wywróżyć. Jedno mogę wam powiedzieć, jeśli chodzi o wrzesień, na pewno pogoda będzie dobra na grzyby. Już tam sobie rosną, dajcie im trochę. No właśnie, co w pogodzie? O tym za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Masz doświadczenie zawodowe i czujesz, że czas zrobić kolejny krok? Rozwiń kompetencje menedżerskie w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach na studiach MBA. W tym kierunek MBA Nowoczesne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia oraz MBA Gospodarka Obiegu Zamkniętego i Zrównoważony Rozwój. Bo współczesny lider nie tylko reaguje na zmiany, potrafi je przewidywać, wykorzystywać i nimi zarządzać. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
7: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
12: Euro na wszystko cię stać.
13: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
12: Do euro przyjdź.
13: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Jeśli możecie pozwolić sobie na relaks w domu, to warto z tej opcji skorzystać, bo na zewnątrz coraz większe szanse na burze i przelotne opady deszczu. Nadal gorąco, od 26 stopni na północy do 29 i 30 na wschodzie i południu regionu. Jeśli chodzi o wiatr, ten coraz mocniejszy wieje głównie z północnego zachodu. Wieczorem też może popadać, w nocy ma być już spokojnie, wtedy spadki do 16, za to jutro wietrznie, ale już bez burz, maksymalnie 21 stopni.

0: Ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money. I to tak jakby dzisiaj, no bo od jutra, 1 września, meteorolodzy zaczynają już jesień, choć astronomiczne lato potrwa jeszcze kilka tygodni. Czyli oficjalnie można wyciskać także dzisiaj wieczorem z lata ostatnie soki. No to jesteście na dobrej fali, RMF Max z wami. Nie zabraknie świetnych hitów, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: To jest RMF Max, czas na imprezowy rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko. Sprawdzamy, co przed nami w tym tygodniu. No i zaczynamy tak chilloutowo i motoryzacyjnie, bo to będzie motopiknik na bazie zbożowej w Kielcach. Zlot i chillout z ekipą Autofan Świętokrzyskie w niedzielę od godziny 16. Jeżeli jesteście fanami motoryzacji, no to dobrze wiecie, gdzie w niedzielę się wybrać. Zawsze można też wybrać się na kielecki rynek w sobotę od godziny 10 na szósty rzemieślniczy bazar. To jest opcja dla tych, którzy uwielbiają tworzenie czegoś z niczego. No oczywiście można także się klubowo w ten weekend nadchodzący w Kielcach wyszaleć gastro od Pinawrotki. Taka impreza z okazji zakończenia sezonu letniego wszystkich pracowników gastro rusza w Kielcach w klubie Maska Incognito. Niedziela, godzina 22. Jeżeli ktoś się bawi w niedzielę i się za bardzo poniedziałkowym porankiem nie przyjmuje, to prawdopodobnie, no właśnie, to musi być gastro.
2: Reklama.
3: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. Monolitkielce.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej zaprasza kobiety 30+ na 3-miesięczny program Zredukuj wagę, zyskaj odwagę. Zadbaj o sylwetkę, zdrowie, energię i pewność siebie. Czekają na Ciebie treningi, opieka dietetyka, yoga nidra oraz wsparcie trenera i grupy. Start 15 września. Liczba miejsc ograniczona. Centrum Odchudzania Kielce Szczecińska 1. Teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i treningi personalne w jednym wyjątkowym miejscu.
6: Polecam. Olga Chaińska.
7: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
12: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na źródlanej wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
13: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
14: Lidl, to się opłaca. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
16: Hity na maksa.
17: Hity na maksa.
18: O tym, co najważniejsze w mieście i regionie, usłyszycie w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam na Flash. Jak wiecie z naszej anteny, w Skarżysku doszło do pożaru na terenie prywatnej firmy produkującej bezzałogowce. Po jego ugaszeniu policjanci zabezpieczyli miejsce i rozpoczęli szczegółowe czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia.
19: Wszystkie tego typu pożary, gdzie mogą pierwsze symptomy świadczyć o działaniu służb obcych, zawsze są weryfikowane i sprawdzane przez funkcjonariuszy służb specjalnych.
18: Mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. Kieleckie drogi to nie tylko utrudnienie, ale i remonty. Te będą przeprowadzone na ulicy Biesak. Miejski Zarząd Dróg otworzył oferty w przetargu na wykonanie prac. Zgłosiły się 3 firmy, a 2 złożone oferty mieszczą się w założonym budżecie.
20: Po otwarciu ofert okazało się, że jeden z oferentów dał dosyć niską cenę. To umożliwi nam w przyszłości wykonanie tego odcinka. Na razie jesteśmy na etapie badania ofert. Wartość oferty około 450 tysięcy złotych. No i kilometr nawierzchni w przyszłości będzie wykonany.
18: Tłumaczy Karol Nowakowski, dyrektor MZD. Teraz czas na formalności i podpisanie umowy. Po tym czasie wykonawca będzie mieć 60 dni na skończenie prac. 15 autobusów wycofanych z kieleckich ulic znalazło nowego nabywcę. To Fundacja Sikorki na Ukrainie. Chodzi o pojazdy, które miasto chciało przekazać partnerskiej winnicy. Nie zgodzili się na to jednak radni, którzy domagali się sprzedaży pojazdów. Sprawdzamy, jak wyglądała ostatnia licytacja.
21: Odbyły się już 3 licytacje. W 3 licytacjach wzięła udział tylko Fundacja Sikorki i w 3 licytacjach zakupiła po 5 sztuk autobusów. Aktualnie Fundacja zakupiła już 15 autobusów i zapłaciła za nie kwotę 353 tysiące netto.
18: Wyjaśnia Barbara Damian z kieleckiego ZTM-u. To co najważniejsze w mieście i regionie, tylko w RMF Max. Mieszkańcy zgłosili 107 pomysłów, ale tylko 77 zakwalifikowano do głosowania w tegorocznej edycji kieleckiego budżetu obywatelskiego. Na etapie oceny formalnej odrzucono 4 projekty, a 12 zostało wycofanych przez autorów. Szczegóły zna nasz reporter Marcin Różyc.
22: Po ostatecznej selekcji wybrano 15 projektów ogólnomiejskich i 62 rejonowe. To mniej niż w ubiegłym roku. Wtedy było ich 85, a jeszcze rok wcześniej około 130. Wśród zakwalifikowanych pomysłów są m.in. mural w przejściu podziemnym pod Aleją 9 Wieków Kielc, wybieg dla psów na Górkach Czarnowskich, a także nowe kompleksy sportowe. Głosowanie wystartuje 23 września.
18: Za to finalne wyniki poznamy 15 października. A teraz Park Miejski w Kielcach. Pomnik Stanisława Staszica świeci jak nowy. Prace były potrzebne, bo przez lata Staszic trochę się zasiedział i złapał nie tylko kurz, ale i porządne zabrudzenia oraz wilgoć. Ekipa odnowiła kamień, zdezynfekowała całość, uzupełniła braki i zabezpieczyła piaskowiec oraz marmur. Zadbano także o otaczającą zieleń.
23: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
18: Na przeważającym obszarze regionu burzowo, wietrznie i mokro, więc jeśli nie musicie dzisiaj wychodzić z domu, no to warto skorzystać z domowych opcji na odpoczynek. Jeśli chodzi o temperatury, te nadal dość wysokie, powyżej 25 kresek, ale z każdą godziną te wartości będą spadać. Wieczorem w okolicach 19-20 stopni, wiatr z południa i południowego wschodu miejscami może być mocniejszy. Za to jutro więcej słońca od 21 do 23 kresek i już bez zbóż.
0: Hej, cześć, witajcie po 19:00, tak trochę nostalgicznie, no bo przecież zamykamy wakacje, Przemek Grybowski z wami w RMF Max, no i wspominamy hity tego lata, bez wątpienia obecni na wielu imprezach, na wielu biwakach, ogniskach, DJ Goja i Jason Derulo teraz, ich Michiko.

winietami do tego czasu, kiedy lato dopiero się zaczynało, też tak trochę nostalgicznie. Kygo też ma swój hit wakacji, Take Me Back, a ja teraz też zabieram was do przeszłości. Chciałbym przypomnieć blogi. Pamiętacie blogi? Śledziliście? Może ktoś pisał? Może ma jeszcze swój blog w internecie? Dzisiaj oficjalnie jest Dzień Blogów. No kiedyś rządziły blogi, dzisiaj wiadomo, TikTokerzy, influencerzy, youtuberzy. Za chwilę Dawid Podsiadło, nie youtuber, ale no na pewno trochę muzyczny influencer. Czeka jego wakacyjny hicior Na Błysk.

Całe wakacje Magnetic od projektu Bauza, a teraz dzień szybko się skraca, no bo ten to trwa sobie 13 godzin i 40 minut i jest już o ponad 3 godziny krótszy niż ten najdłuższy dzień w roku. I właśnie dlatego może wieczorne grille nagle zaczynają kończyć się po ciemku. Ja przeżyłem taki, zaczynasz? Jeszcze jasno? Szybko robi się ciemno? Ale fajnie, jak ciemno to też przyjemnie. Czy ktoś może szykuje się na jeszcze ostatniego wakacyjnego grilla? To smacznego, już czuję te zapaszki. Za chwilę Avicii, Waiting for Love, grillo przy poniedziałku, no naprawdę, gratulacje, jak ktoś może, naprawdę, zazdro i pozdro.

0: Roxy rzeczywiście wypłynęła muzycznie na szerokie wody. Roxy i Faust tutaj w RMF Max na koniec wakacji. I z tej okazji mamy specjalny quiz na rmfmax.pl na koniec wakacji. Możecie sobie szybko zrobić. No na przykład jest takie pytanie. Co uczniowie zwykle muszą przygotować przed rozpoczęciem roku szkolnego? A. Narty, B. Przybory szkolne, czy C. Sprzęt plażowy? No, to może być podchwytliwe, bo nie wiem jak w Norwegii, to może narty też szykują, wiadomo, że tam szybko robi się zimno. A u nas teraz będzie jeszcze gorąco, jeszcze słonecznie, jeszcze wakacyjnie. Kolejna nowość z Berlina, to przyjaciele z ekipy Fast Boy, nasza nowość Music Sounds.
1: To jest nowość RMF Max.

0: tych kończących się wakacji. Za chwilę sprawdzamy, co w pogodzie także na jutro. No i wróci Alan Walker, który zagrał przecież w ostatni weekend na Fire Festivalu. Ekipa Ermo Fax była na miejscu. Pozdrawiam tych, którzy robili sobie z naszą ekipą piękne zdjęcia. Możecie sprawdzić relacje na Instagramie. Możecie zobaczyć, co przeoczyliście. Alan Walker, Gwiazda Soboty, już za chwilę. Jego nowość Fate.
1: Reklama.
2: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Szkoły Awans dla młodzieży i dorosłych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Końskich. Zapisy online na stronie www.awans-szkoly.pl.
7: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
8: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
9: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
8: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
10: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
12: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Na przeważającym obszarze regionu burzowo, wietrznie i mokro, więc jeśli nie musicie dzisiaj wychodzić z domu, no to warto skorzystać z domowych opcji na odpoczynek. Jeśli chodzi o temperatury, te nadal dość wysokie, powyżej 25 kresek, ale z każdą godziną te wartości będą spadać. Wieczorem w okolicach 19-20 stopni, wiatr z południa i południowego wschodu miejscami może być mocniejszy. Za to jutro więcej słońca od 21 do 23 kresek i już bez burz.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Przebojowo Marlon Hofstadt, jedna z wielu nowości z poczekalni listy Hobbens I Like. Kto lubi, głosuje. Graba, sprawdza i odlicza. Zaczynamy za kilka minut kolejną dziesiątkę listy Hobbens i do tego nowości, których może jeszcze nie słyszeliście. rmfmax.pl, tam trzeba wpaść. Teraz sprawdzimy, gdzie można wyjść. I jak zawsze o tej porze czas sprawdzić, co w imprezowej trawie piszczy. To jest imprezowy rozkład jazdy w RMF Max, rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko, sporo ciekawych opcji stand-upowych przed nami w tym tygodniu. Być może znacie takiego gościa jak Maciej Sztur. Jak się okazuje, nie tylko gra w teatrze, w filmach, ale także gra swój najnowszy stand-upowy materiał. Mam to wszystko w stand-upie. Kieleckie Centrum Kultury, piątek, godzina 20. Maciej Sztur na scenie. Jeśli chodzi o stand-uperów, odrobinkę, podkreślam, tylko odrobinkę mniej znanych, no to poradza się Jarek Legunkow w programie Giga Jajca w aplauzie. To w niedzielę o godzinie do 18:00. Zawsze można także piątkowy wieczór spędzić na Piotrkowskiej w Czerwonym Fortepianie. Kosior Showcase, Shift Event Kielce. To jest taki balans pomiędzy luksusowym brzmieniem, jak sam to artysta nazywa, a osiedlowym klimatem. Jak to wszystko zabrzmi, do sprawdzenia w piątkowy wieczór w Czerwonym przy Piotrkowskiej.
1: Reklama.
2: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Dawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Budujesz osiedle, prowadzisz hurtownię, a może grodzisz dom? Wikans to ogrodzenia panelowe prosto od producenta. U nas dostaniesz kompletny system, gwarancji jakości i atrakcyjną cenę. Bez pośredników. Składy budowlane i deweloperzy, z nami zyskacie pewnego partnera. Zapewniamy transport i profesjonalny montaż. Sprawdź na www.ogrodzeniapanelowewikans.pl lub dzwoń 788 621 824. Wikans. Solidne ogrodzenia na lata.
3: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
4: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
5: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.
13: Hej, cześć, dobry wieczór, już o tej porze mówimy sobie po 20. No tak, dni coraz krótsze, zamykamy oficjalnie sierpień, wakacje. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Nasz wieczór otwieramy pierwszą dziesiątką listy Hot Bands. Będą fajne nowości, a zestawienie otwieramy od wiralowej wersji Self Aware od ekipy Temper City.

Zanim wszyscy zaczęli słuchać Maty i Żabsona, to słuchało się kiedyś Lerka i Nowatora. Naprawdę, moja panienka. Taki trochę old school, ale będzie też new school. Dzisiaj wieczorem obiecuję. Przemek Grybowski, witajcie na końcówce wakacji wieczorowo w RMF Max. No i teraz właśnie nowa szkoła, new school, new house school, Sony Fodera. Ten beat polecam wam już na wrzesień. Robię głośniej tutaj o tej porze. Sony Fodera tak dobrze leci w numerze Let Me Be In Your Arms.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami.

0: Nie ucieknę, Kebo, Zalia i Faust robią nam klimat wieczorowo, jeszcze sierpniowo. No jutro zaczynamy wrzesień. A to oznacza także początek tej jesieni meteo. Ale spokojnie, klapek jeszcze nie trzeba chować do piwnicy. Sprawdziłem, we wrześniu też jeszcze będą piękne słoneczne dni. Wieczorowo i rano chłodniej, ale w ciągu dnia to jeszcze będzie można złapać trochę słońca. No i za chwilę też złapiemy trochę słońca. Robin Schulz i jego wakacyjny hicior już czeka. A Better Times.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
4: Zgarniasz
5: 15 tysięcy złotych!
6: Ja nie mogę!
3: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
10: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
11: Wygodnie i za darmo.
10: No.
12: Teraz w

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Pan Rembiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: I po reklamie.
10: Monika?
11: I jeszcze ja, Marta.

Just. Ten DJ też miał bardzo przebojowe wakacje przed chwilą. Jego Zakaria w RMF Max. Słuchajcie, dzisiaj u nas w radiowej kuchni trwały dyskusje dotyczące mikrofalówki. No i były różne teorie. Podgrzewać sobie te kotleciki na obiad czy nie, bo wszyscy będziemy świecić. No to ja postanowiłem to sprawdzić i przekazuję. Słuchajcie, mikrofalówka nie sprawia, że jedzenie staje się radioaktywne. Oczywiście jest tam specjalne promieniowanie, ale to nie oznacza, że odgrzewając obiadek uruchomimy jakiś mały reaktor. To nie. No to pozdrowienia dla wszystkich, co w kuchni. I na późną kolację Yearbox w RMF Max, jego Graceland.

0: Czy pamiętacie pewien sylwestrowy wieczór w Zakopanem? Tak, tak, miłość, miłość w Zakopanem i on na scenie. Jason Derulo może wrócić do Polski i DJ Goya, Michiko. Jeden z największych hitów tych kończących się wakacji. No to mam dla was coś nowego już na wrzesień. Wraca do nas DJ Eli Oaks i śpiewająca dla niego Lavinia. To taki perfekcyjny duet w jego przypadku i słychać tu pewien hicior z przeszłości, czyli Bittersweet Symphony grupy The Verve. Tak, niedosłownie, no ale melodia praktycznie ta sama i do tego szybki beat. Eli Oaks i jego Reasons teraz u nas.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Igo i For Money na ostatni dzień lata. I to rzeczywiście dzisiaj, tak przynajmniej meteorologicznie, astronomicznie, to jeszcze lato sobie potrwa. No to co, jutro słyszymy się 1 września, już tak oficjalnie w trakcie jesieni meteo. Będzie przebojowo, obiecuję, zapraszam was gdziekolwiek będziecie. Wtorek, godzina 18, Przemek Grobowski przynosi wasze ulubione hity, a od 20 nowe wydanie listy Hobbency. Można głosować jeszcze dzisiaj wieczorem, wskakujcie na rmfmax.pl. Do usłyszenia, cześć!
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
5: Zgarniasz
4: 15 tysięcy złotych!
6: Ja nie mogę!
4: Gasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
14: No to życzę szczęścia.
15: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
16: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
16: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
17: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
20: Zdrowit.
21: I po reklamie.
22: Hejka, tu Maciek.
23: Ja też dołączam, jestem Aneta.
24: Hey, this is Imagine Dragons.
25: What's up, it's Sean Paul.
26: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no

poszedł na tamtą imprezę. Gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze. Gdybym nie powiedział, że nadal wierzę. Gdybym komuś później oddał swe serce. Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę. Gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze. Gdybym nie powiedział, że nadal wierzę. Gdybym komuś później oddał swe serce.